0: Amanda Chudek z Łódzkiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Wszystkie zwierzęta zostały odebrane właścicielce i trafiły pod opiekę łódzkiego schroniska. Czy Anna Midera straci stanowisko prezesa łódzkiego lotniska? Wszystko rozstrzygnie się w przyszłym tygodniu. Miasto, które jest większościowym udziałowcem portu lotniczego Łódź, chce cofnąć rekomendacje dla prezeski. Posiedzenie Rady Nadzorczej zaplanowano na 17 sierpnia. To efekt kontroli dotyczącej m.in. kosztów działalności lotniska. Urzędnicy mieli zastrzeżenia do nadzoru nad spółką, liczby delegacji i wyjazdów służbowych, rosnących kosztów oraz części wydatków reprezentacyjnych. Lotnisko odpiera zarzuty. Zarząd przekonuje, że po złożeniu wyjaśnień nie dostał kolejnych zaleceń naprawczych. Co więcej, Rada Nadzorcza w większości złożona z przedstawicieli miasta nie potwierdziła wskazanych nieprawidłowości, a zarząd otrzymał absolutorium za 2024 rok. Mimo to 17 sierpnia może dojść do kluczowej decyzji w sprawie przyszłości Anny Midery na stanowisku prezesa łódzkiego portu.
1: El Radio na pogodę.
2: Na dzisiaj za oknem szaro-buro i pochmurno. Zachmurzenie duże, mogą wystąpić przelotne opady deszczu, ale tu bym się tym za bardzo nie przejmował. Pewnie dużych opadów nie będzie. Więcej słońca może się pojawić po południu. Temperatura maksymalna 18 stopni, ciśnienie wysokie, wiatr słaby i umiarkowany. Taki w sam raz na raz.
1: El Radio. Warto wiedzieć.

El Radio 98 FM. No za chwilę pomówimy o tym, że życie pasażera MPK nie należy do najłatwiejszych, a potem o Międzynarodowym Dniu Muzyki Country. Może to wam poprawi humor.

0: Wielkich korków na razie nie ma, ale samochodów już coraz więcej na łódzkich ulicach, a pasażerów komunikacji miejskiej w Łodzi czekają kolejne zmiany. W związku z pracami torowymi prowadzonymi na północno-wschodnim łuku Placu Niepodległości zmieniły się trasy 5 linii MPK. Zmiany obejmują linie autobusowe 72AB, N4AB oraz N6. Jak informuje MPK Łódź, dotyczą one wyłącznie wskazanych kierunków jazdy. Autobusy linii 72AB na zmienionym odcinku pojadą przez Plac Niepodległości z przejazdem przez Pętlę, a następnie ulicą Piotrkowską, Sieradzką, Wólczańską i dalej dotychczasową trasą. W przypadku wariantu B linii 72 trasa obejmuje także m.in. ulicę Rokicińską, Józefiaka, ofiar terroryzmu 11 września oraz Informatyczną. Pasażerowie powinni zwrócić szczególną uwagę na kierunek jazdy. Korekty dotyczą bowiem wyłącznie wskazanych kierunków. No jakoś to ogarniecie, bo dojechać do pracy musicie.
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Dzisiaj obowiązkowo wszyscy słuchamy muzyki country, czy w pracy, czy w samochodzie, czy też w domu przy śniadaniu. Międzynarodowy Dzień Muzyki Country to data, którą powinien zapamiętać każdy miłośnik kowbojskich melodii. W tym dniu na całym świecie odbywają się koncerty dla stałych wielbicieli oraz by zachęcić nowych słuchaczy do tego gatunku muzycznego. A jaki jest sławny zespół country z Łodzi? No, macie 2 sekundy. 1, 2. Colorado Band. Brawo, zgadliście. Jego lider Jasiu Nastarowicz to po prostu historia i legenda muzyki country, ale nie tylko. Poszukajcie nagrań i dzisiaj słuchamy Colorado Band.
1: El Radio. 90 i 8 FM.

0: El Radio.
1: El Radio.
2: El Radio 98 FM. Zbliża się godzina 7. Powolutku, kto ma wychodzić z domu, to już trzeba się zbierać. A teraz słuchamy serwisu informacyjnego. Później będzie prognoza pogody. Jak zawsze, warto wiedzieć.
3: Paliwa coraz droższe, ale powrót pakietu CPN mocno niepewny. Służby apelują o czujność i zgłaszanie podejrzanych zachowań i przedmiotów. Turyści w te wakacje w Tatrach dopisali, padł frekwencyjny rekord.
4: El Radio. Warto wiedzieć.
3: Miriam Lipińska. Ceny paliw przekraczają kolejne psychologiczne granice i biją kolejne rekordy. Nawet w małych miastach powiatowych ceny zbliżają się do 8 zł za litr benzyny i 9 zł za litr diesla. Tak jest na przykład w Kole w Wielkopolsce.
5: Drogo jest, tak?
6: Drogo, no, ale w Niemczech też teraz prawie już kosztuje 3 euro litr paliwa.
3: Rząd zapowiada przywrócenie programu CPN, ale ma to zależeć od podpisania przez prezydenta ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. A otoczenie Karola Nawrockiego mówi jasno, podpisu pod tą ustawą nie będzie. Dron odnaleziony na plaży w Rusinowie w Zachodniopomorskiem to rosyjski dron Gerbera 2. Jednostka nowego typu, niedawno zmodyfikowana przez Rosjan, potwierdziła prokuratura wojskowa, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Bezzałogowiec był uzbrojony, mówi prokurator pułkownik Bartosz Okoniewski z prokuratury wojskowej w Poznaniu.
7: Zawierał w sobie głowicę wraz z detonatorem. Z posiadanych informacji ładunek był około 4 kg, o masie około 4 kg.
3: Głowicę udało się wyciągnąć bez naruszenia konstrukcji urządzenia. Dron trafił teraz do badań w jednostce kontrwywiadu wojskowego. Prawdopodobnie był testowany przez Rosjan i wpadł do Bałtyku. Z wód międzynarodowych przydryfował do polskiego wybrzeża. A w związku z ostatnimi incydentami i aktami dywersji w Polsce, służby specjalne apelują do każdego z nas o czujność i zgłaszanie nietypowych zachowań ludzi, na przykład w pobliżu mostów, torów kolejowych czy obiektów wojskowych, a także pozostawionych w tych miejscach paczek. Każde zgłoszenie pod 112 będzie sprawdzone przez służby, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
8: Lepiej 10 razy sprawdzić sygnał, który okaże się fałszywym sygnałem nawet, niż jeden ważny sygnał zbagatelizować albo pominąć.
3: Ale w każdej takiej sytuacji trzeba też pamiętać o własnym bezpieczeństwie, nie konfrontować się z zagrożeniem samodzielnie i nie publikować wykonanych przez siebie zdjęć ani nagrań w mediach społecznościowych. Rosyjski atak rakietowy na Kijów. Rannych zostało 11 osób. W mieście słychać było w nocy potężne eksplozje. Rakiety uszkodziły budynki mieszkalne i biurowe. W niektórych dzielnicach nie było wody w kranach. Według władz ukraińskiej stolicy Rosjanie użyli do ataku pocisków balistycznych. I na koniec wracamy do kraju. Tatry przeżyły rekordowe wakacje. Po raz pierwszy liczba turystów na szlakach przekroczyła 2 miliony. Mimo coraz większego ruchu, przyroda na razie dobrze radzi sobie z napływem odwiedzających, mówi dyrektor TPN-u Szymon Ziobrowski.
9: Populacja niedźwiedzia ewidentnie rośnie. Populacja kozisy od paru lat jest stabilna. Przyroda nie pokazuje nam, że ma dość.
3: Tatrzański Park Narodowy rozważa poszerzenie niektórych szlaków i budowę dodatkowych toalet. Mimo tegorocznego rekordu nie ma na razie mowy o limitowaniu wejść w Tatry.
10: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H.A. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
2: No i znalazłem jakieś pogodowe przysłowie na dziś. Jaką pogodę na nowiu da wrzesień, taka bywa zwykle przez całą jesień. A dzisiaj niestety zachmurzenie duże, mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Będzie trochę słońca, ale to dopiero po południu. Temperatura maksymalna 18 stopni, ciśnienie wysokie, wiatr słaby i umiarkowany, jakiś taki niejaki, jakby chorowity był coś.
10: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H.A. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: El Radio.
0: El Radio.
2: El Radio 98 FM. Czwartek, 17 września. Piotrek Rogusz, jeszcze raz dzień dobry. Imieniny obchodzą i niech się z tego cieszą. Justyna, Robert, Franciszek, Piotr, Zygmunt, Hildegarda, Teodora, Walerian, Justyn, Narcyz, Dezyderiusz, Sokrates i Drogosław. Wszystkiego dobrego, szczęścia, pomyślności. Gdyby ktoś chciał bardzo dzisiaj świętować, no to jest muzyczny temat do świętowania, bo to Międzynarodowy Dzień Muzyki Country. I nieważne, że ktoś nie lubi, ale jednak kunszt, szczególnie gitarzysta, muzyki country trzeba docenić. Poszukajcie sobie jakichś fajnych nagrań i dzisiaj słuchanie obciachowej muzyki jest usprawiedliwione.
11: Nic nie przychodzi.

El Radio 98 FM. Za chwileczkę wyruszymy na łódzkie drogi i sprawdzimy, czy dużo nas się tam na tych ulicach zebrało. A potem podpowiemy, co zabrać z domu, żeby w ciągu dnia podnieść sobie odrobinę poziom energii.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: Sprawdzamy po raz pierwszy dzisiaj, co się dzieje na łódzkich drogach, a tu nie jest dobrze. No rozrabiacie. Troszeczkę popadało i co? I już kłopoty? Śmigłego Rydza Milionowa. Tam w stronę Przybyszewskiego. Kolizja kilku aut i jeszcze autokaru. No bądźmy ostrożni. Naprawdę trzeba uważać. Mimo tego, że korci ten pedał gazu, to jednak trzeba obchodzić się z nim rozsądnie. Korki na Traktorowej, Pomorskiej, Franciszkańskiej, Przykilińskiego i tutaj także rozkopy są. Niciarniana w dwóch kierunkach, Obywatelska. Tu wszędzie kłopoty. Na rondzie Solidarności także jest już dużo samochodów, sporo aut na skrzyżowaniu Marszałków i na Rydza Śmigłego przy Przybyszewskiego. Też tam jest ciasno. W okolicach Manufaktury, czyli Ogrodowa, Drewnowska, tu też proszę spodziewać się utrudnień.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.

0: No na pewno każdemu to się zdarzyło, czyli mniej więcej w południe spadek energii, głowa leci, czoło przytula się do biurka i człowiek tylko myśli nie zamknąć powiek, bo budzę się dopiero o 17. No to zanim sięgniecie w takiej sytuacji po kawę lub słodkie napoje, to warto pomyśleć o bananach. Specjaliści twierdzą, że właśnie banany podnoszą nam poziom energii. Ten poręczny żółty owoc ma silne właściwości, które są odpowiedzialne za czujność, koncentrację i energię od rana do wieczora. Banany podobno zapewniają naturalne zasilanie bez skutków ubocznych, bez drżenia i bez spadków energii. Naturalne paliwo na wyciągnięcie ręki. Banany obejmują 3 jednostki cukrów: glukozę, fruktozę i sacharozę. To trio działa synergicznie. Mogą być spożywane przed, w trakcie lub po treningu. No i banany mają jeszcze dobry wpływ na układ nerwowy. Banan na śniadanie lub jako przekąska może pomóc znaleźć spokój. Zanim pójdziesz do szefa, zjedz bananka.
1: El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: El Radio 98 FM. Zbliża się 7:30. Przed nami serwis informacyjny. Później kilka słów o pogodzie.
1: El Radio. Bliżej Ciebie.
2: Tragiczny wypadek na trasie kolejowej Łódź-Warszawa. Wczoraj po południu pociąg śmiertelnie potrącił człowieka.
3: W miejscowości Janówka w gminie Andraspol na przejeździe kolejowym został potrącony przez pociąg pośpieszny nieznany na tę chwilę mężczyzna.
2: Informuje aspirant Aneta Kotynia. W pociągu było około 200 pasażerów. Konieczna była przesiadka. Okoliczności tragedii wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury. Łódzcy radni zdecydowali, że 1 listopada komunikacja miejska będzie bezpłatna. Nie tylko w tym roku, ale również w kolejnych latach. Za darmo przez cały dzień pojedziemy autobusami i tramwajami w Łodzi, a także na liniach wyjeżdżających poza miasto. Bez biletu dojedziemy m.in. do cmentarzy w Starej Gadce i Żgowie. Kolejny remont na Bałutach. Tym razem drogowcy wchodzą na Lutomierską. O szczegółach Przemysław Naze.
4: W przyszłym tygodniu startuje remont ulicy Lutomierskiej od Klonowej do Czarnkowskiej. Pierwszy etap prac związany będzie z wymianą wodociągu. W następnej kolejności drogowcy wybudują nową jezdnię, chodniki, a także ciąg pieszo-rowerowy. Odnowiony zostanie także plac przelegający do drogi w okolicach skrzyżowania z ulicą Powstańców Wielkopolskich. Powstanie parking na ponad 50 miejsc. Wzdłuż remontowanego odcinka przebudowane zostaną przystanki autobusowe. Zbudowane zostaną także nowe na wysokości Wrześnieńskiej. W pierwszym tygodniu występować będą niewielkie utrudnienia w ruchu, natomiast od 28 września organizacja ruchu spowoduje, że Lutomierska będzie drogą jednokierunkową, a ruch odbywać się będzie do zachodniej. Nie będzie możliwości przejazdu z ulic Kutrzeby i Powstańców Wielkopolskich. Autobusy linii 96, 65 i N1 AB kursujące w kierunku Włókniarzy pojadą objazdem.
5: El Radio dla sportu.
2: Łodzianka Magdalena Fręch w ćwierćfinale turnieju w Guadalajarze. Polska tenisistka pokonała Amerykankę Caroline Dolehide 6-4, 6-3. O półfinał zagra z Turczynką Zeynep Sonmez albo Amerykanką Iwą Jowicz. W weekend siatkarski memoriał Michała Cichego. W hali przy Skorupki ŁKS Komerskon zagra w kompletnym składzie. Do drużyny wracają reprezentantki Polski. Mateusz Stolarski, trener Widzewa, nie ma jeszcze licencji UEFA Pro. Szkoleniowiec prowadzi zespół na warunkowej zgodzie i jest uczestnikiem kursu PZPN. W debiucie zremisował z Legią Warszawa 1-1. Orzeł Łódź buduje skład na nowy sezon. Prezes Witold Skrzydlewski potwierdził porozumienie z większością zawodników. W zespole pojawi się kolejny duński żużlowiec, a Łódź walczy również o organizację przyszłorocznego Grand Prix.
1: El Radio na pogodę.
0: To poranne zachmurzenie raczej nie napawa optymizmem, ale w ciągu dnia ma być podobno lepiej. Chmury mają się rozejść i ma się pojawić słońce. Temperatura maksymalna sięgnie nawet 18 stopni. Ciśnienie jest wysokie, wiatr umiarkowany, ale bądźcie dzisiaj przygotowani na wszystko, bo nie wiadomo, kiedy okularki przeciwsłoneczne, a kiedy parasoleczka przeciwdeszczowa.
5: El Radio. Warto wiedzieć.

El Radio 98 FM. Za chwileczkę sprawdzamy, jak bardzo ślisko jest na łódzkich drogach, bo może gdzieś wam trzeba pod oponką wytrzeć asfalt, żeby wam się kółeczko nie ślizgało. A potem będziemy mówić o średnich emeryturach w Łodzi. I can't hear.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: A na łódzkich drogach jakieś szaleństwo i nie jest bezpiecznie. No naprawdę chyba zależy wam na tym, żeby zrobić sobie krzywdę. Rydza Śmigłego przy Milionowej, tam kolizja kilku aut i autobusu i korek od Tymienieckiego w stronę Dąbrowy, choć w tej chwili już zaczyna się to wszystko luzować. Kolejna kolizja miała miejsce na Włókniarzy przy Zielonej i tam także były utrudnienia. No i teraz korkuje się Przybyszewskiego przy Śmigłego, bo tam też jakaś stłuczka na przejściu dla pieszych w stronę Marszałków, więc bardzo proszę, uważajcie. Oprócz tego Bandurskiego przy Dworcu Kaliskim w stronę centrum spowolnienie, Pabianicka od 3 maja w stronę Jana Pawła też, korki, Krakowska przy Krzemienieckiej, tu są także spowolnienia, Włókniarzy i Limanowskiego stoimy dłużej i Obywatelska przy Jana Pawła również stoimy i czekamy, aż będzie można przejechać szerokiej drogi, ale naprawdę, bądźcie ostrożni, uważni i czujni.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.

0: Despacito.
1: El Radio.
2: El Radio.
3: Z najnowszych danych ZUS za czerwiec wynika, że emerytury w wysokości 3 do 4 tysięcy złotych są najpopularniejsze we wszystkich trzech oddziałach zakładu w województwie łódzkim. Najniższa emerytura wynosi zaledwie 8 groszy miesięcznie. Rekordowa emerytura wypłacana mieszkańcowi województwa łódzkiego przekracza, uwaga, 38 tysięcy złotych miesięcznie. Emerytury przekraczające 10 tysięcy złotych otrzymuje blisko 3% emerytów w regionie. Choć łódzkie rekordy robią wrażenie, na tle kraju wypadają znacznie skromniej. Najniższa emerytura w Polsce wynosi obecnie zaledwie 2 grosze. Z kolei najwyższa emerytura w kraju jest wypłacana w województwie śląskim i przekracza 54 tysiące złotych miesięcznie. Tyle czasu wolnego i tyle pieniędzy, no jak nie popaść w rozpustę?
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: El Radio 98 FM. Powolutku, ale konsekwentnie zbliża się godzina 9. Przed nami serwis informacyjny. Będzie też kilka słów o pogodzie. Wsłuchajcie się, bo warto wiedzieć.
1: Reklama. Zabierz swoją rodzinę i przyjaciół i spędź fantastyczny czas na letnich, bezpłatnych atrakcjach Fuzji z latem wśród zielonych ogrodów Anny i historycznej zabudowy dawnej fabryki Scheiblera. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Sport, yoga, koncerty, fantastyczne kino, TME Polówka. Odpocznij w zacisznych klimatach Księżego Młyna i skorzystaj z letnich atrakcji Fuzji z latem. Fuzja – miejsce, które łączy.
2: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
1: Po reklamie.
3: Drogo, coraz drożej. Ceny paliw nie przestają rosnąć. Przed nami wyjątkowo ciepła jesień. Za chwilę o plusach i minusach. I o drogowych absurdach w Krakowie, które zebrali od mieszkańców aktywiści.
4: El Radio. Warto wiedzieć.
3: Miriam Lipińska. Cena benzyny 95 przebiła już na niektórych stacjach barierę 8 zł, a litr diesla kosztuje już niemal 10 zł. Co gorsza, na obniżkę się nie zanosi. Wciąż niestabilna jest sytuacja na Bliskim Wschodzie, a rząd mówi, że nie ma już z czego finansować kolejnej odsłony pakietu CPN. Premier naciska na prezydenta, by podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, bo wpływy z niego mają pójść właśnie na pakiet obniżający ceny na stacjach. Wszystko wskazuje jednak na to, że prezydent po raz kolejny ustawy nie podpisze. Kierowcy tankują i zgrzytają zębami.
5: Chora sytuacja.
6: I ludzie nie wyjdą na ulicę, to dobrze nie będzie.
7: Kurczę, no drogo jest, tak? Podłóg gazu przykładowo 3 zł, a diesel 9, no to jest różnica, nie?
3: Mówili kierowcy na jednej ze stacji paliw. Prezydenckie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ma poznać treść raportu CIA dotyczącego m.in. bezpieczeństwa Polski. Na razie raport dostał rząd. Dziś minister spraw wewnętrznych spotka się w tej sprawie ze współpracownikiem prezydenta, Bartoszem Grodeckim z BBN-u.
8: Przede wszystkim sytuacja bieżąca, bo to jest zawsze na agendzie, ale też i wizyta ministra, koordynatora w siedzibie CIA.
3: Mówi szef BBN Bartosz Grodecki. Amerykanie w rozmowie z ministrem Tomaszem Siemoniakiem mieli potwierdzić gwarancję USA oraz gotowość pracy nad scenariuszami przebiegu działań Rosji w obliczu zauważanej eskalacji. Tegoroczna jesień będzie cieplejsza niż zwykle, tak wynika z długoterminowych prognoz IMGW. To efekt ponadprzeciętnie wysokiej temperatury globalnej, a także mas powietrza znad Afryki. Ciepła jesień może skrócić sezon grzewczy, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
9: Wyższa temperatura na pewno redukuje emisję, bo nie używamy tylu opału. Natomiast to niech nie uspokaja, bo gdy przychodzi bezwietrzna pogoda, to ten dym, on będzie zalegał i będzie z nami. To szczególnie powiedzmy jakieś takie nocne czy poranne okresy.
3: Pozostanie z nami także susza, jeśli deszczu będzie mało. Ulica spacerowa, bez chodnika czy wysepka dla pieszych, na której się nie mieszczą, to tylko niektóre przykłady absurdów zgłoszonych przez mieszkańców Krakowa za pośrednictwem portalu Dobra Jazda KRK. Uruchomili go 4 miesiące temu aktywiści z Polskiego Alarmu Smogowego i do tej pory dostali już 200 zgłoszeń, m.in. od pacjentów szpitala ortopedycznego przy ulicy Bochenka.
10: Ludzie na wózkach czy z nogą w gipsie na przykład i okulach muszą dojść prawie 500 metrów do tego szpitala, ponieważ w najbliższej okolicy nie ma połączenia komunikacją zbiorową.
3: Mówi Filip Piermakowski z Krakowskiego Alarmu Smogowego. Wszystkie zgłoszenia mają trafić do władz miasta, a aktywiści będą sprawdzać stan realizacji propozycji mieszkańców. Powiedzenie, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, nie ma raczej potwierdzenia w faktach. Do takiego wniosku doszedł Międzynarodowy Zespół Ekspertów, który przeanalizował 300 tysięcy kilometrów dróg Cesarstwa Rzymskiego. Badacze odkryli, że sam Rzym nie odgrywał tak centralnej roli, jak do tej pory sądzono. Istotniejsze były stolice prowincji, które często pełniły funkcje kluczowych węzłów komunikacyjnych.
11: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Dzisiaj zachmurzenie duże, ale synoptycy twierdzą, że tak będzie rano. Później w dalszej części dnia ma wyjść słońce, wysuszyć to, co deszcz zmoczył od rana i powinno być ładnie. Temperatura maksymalna taka umiarkowana, bym powiedział, bo 18 stopni. Ciśnienie takie umiarkowane, ale jednak wysokie. I wiatr też umiarkowany, choć słaby.
11: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: El Radio.
12: El Radio.
0: Czwartek, 17 września, El Radio, Piotrek Rogusz, dzień dobry. Imieniny obchodzą Justyna, Robert, Franciszek, Piotr, Zygmunt, Hildegarda, Teodora, Walerian, Justyn, Narcyz, Dezyderiusz, Sokrates i Drogosław. Gdybyście chcieli coś świętować, to mamy Międzynarodowy Dzień Muzyki Country. Możecie się dzisiaj nauczyć grać na gitarze. I wyobraźcie sobie swojego szefa, jak wam śpiewa: u drzwi, jej ojciec czyści spluwę, na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj. Sorunia poniosło

0: El Radio.
1: El Radio.
2: Na Rytkinie dotarła ostatnia część tarczy, która posłuży do drążenia tunelu kolei dużych prędkości pod Łodzią. Prace rozpoczną się, ale dopiero wiosną przyszłego roku. Za 2 miesiące głowica tarczy TBM zostanie w całości opuszczona do komory startowej, która mieści się na ulicy Maratońskiej. Tunel kolei dużych prędkości pod Łodzią będzie miał 4,5 km długości i średnicę 14 metrów, co umożliwi jazdę na 2 torach. Na tym odcinku pociągi będą się poruszać z maksymalną prędkością 160 km na godzinę. Drążenie tunelu ma się odbywać z prędkością 9, maksymalnie 10 metrów na dobę i potrwać około 1,5 roku. Oceniany jest stan techniczny budynków znajdujących się na trasie tunelu. Jeśli będzie taka potrzeba, będą one wzmacniane przed rozpoczęciem drążenia. Wykonawca bierze też pod uwagę czasowe przesiedlenie mieszkańców, o ile będzie to konieczne z uwagi na ich bezpieczeństwo. Wielkie kopanie pod Łodzią trwa, a kościuszki ciągle zamknięte.

0: póki co płonie. Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: El Radio.
2: El Radio. El Radio. 98 FM.
1: 98 FM.

0: Radio.
1: El Radio.
2: W lasach pod Piotrkowem rozpoczęło się rykowisko jeleni. To jeden z najbardziej widowiskowych momentów w przyrodniczym kalendarzu. Wieczorami, nocą i o świcie można usłyszeć donośne głosy byków rywalizujących o łanie. Zwierzęta chętnie przebywają teraz w pobliżu wody i mokradeł, gdzie kąpią się i tarzają w błocie, żeby być bardziej atrakcyjnym. Rykowisko potrwa około 2-3 tygodni i będzie się nasilać wraz z nadejściem chłodniejszych nocy. W tym czasie może też dochodzić do starć między dorosłymi bykami. Przyrodnicy uspokajają, że dzikie jelenie zwykle unikają ludzi. Podczas obserwacji warto jednak zachować dystans, nie płoszyć zwierząt i pozwolić im spokojnie przeżyć okres godowy. Ale może dajmy im spokój i niczego nie obserwujmy, bo nikt nie lubi, jak mu się zagląda do sypialni.

0: El Radio 98 FM. Coś dzisiaj mało mówimy o kulturze, o kulturalnych zachowaniach, o kulturalnym obyciu, o kulturalnych wydarzeniach, które są w mieście. To teraz spróbujemy to naprawić. Zapraszam na kulturalną polecajkę.
1: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
2: El Radio poleca.
3: Dziś startuje Festiwal Łódź Wielu Kultur. Przez 4 dni koncerty, teatr, wystawy i bezpłatne wydarzenia w Parku Ocalałych.
4: Szczególnie zapraszamy 19 i 20 września do Parku Ocalałych, gdzie powstaje miasteczko festiwalowe. Od godziny 10 do 19 będzie można tu posłuchać muzyki, wziąć udział w warsztatach, działaniach artystycznych, zjeść coś, odpocząć, spędzić czas razem. A szczegółowy program całego festiwalu, jak i miasteczka festiwalowego, znajduje się na stronie łódźwielokultur.pl.
3: Daria Dziedzińska z Centrum Dialogu dodaje, że w sobotę zagrają m.in. Szkun, Rasha Nahas i Razm Almashan. Dziś także coś dla fanów teatru. Teatr Jaracza zaprasza o 19 na pływanie, pełną humoru opowieść o starości, relacjach i próbie utrzymania się na powierzchni życia. A na dworcu Łódź Fabryczna o 18 wernisaż wystawy Galeria Odwrócona – Między pozorem a materią. Zobaczymy m.in. instalację z ubrań i cyfrową rzeźbę oglądaną przez smartfon. A jeśli wolicie dokumenty, ruszyła sprzedaż biletów na festiwal Człowiek w zagrożeniu. Impreza odbędzie się w Łodzi od 14 do 18 października. Szczegóły na stronie festiwalu.
1: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
5: El Radio.
2: 90.

0: El Radio.
1: El Radio.
2: Lutomierska przejdzie gruntowną metamorfozę na odcinku od ulicy Klonowej do ulicy Czarnkowskiej, a prace sprawią, że ulica stanie się wygodna dla kierowców i pieszych oraz atrakcyjna wizualnie, jak wyremontowany wcześniej fragment między Włókniarzy i Klonową. Lutomierska jest ważną drogą na Bałutach, łączącą m.in. Aleję Włókniarzy z ulicą Zachodnią. I już w najbliższy poniedziałek zacznie się pierwszy etap prac i będzie związany z wymianą wodociągu. Następnie drogowcy budują nową jezdnię, chodniki, a także ciąg pieszo-rowerowy. I w ramach projektu zostanie także odnowiony plac przylegający do drogi w okolicach skrzyżowania z ulicą Powstańców Wielkopolskich. Powstanie tam parking na ponad 50 miejsc postojowych. Obecnie auta parkują na klepisku. No i w pierwszym tygodniu prac wystąpią niewielkie utrudnienia w ruchu, natomiast za 2 tygodnie ulica Lutomierska będzie drogą jednokierunkową, a auta pojadą tylko w stronę ulicy Zachodniej. Nie będzie możliwości przejazdu z ulic Kutrzeby i Powstańców Wielkopolskich, bo krótkie fragmenty obu dróg w okolicach skrzyżowań z Lutomierską też będą remontowane. Powiedziałbym szerokości, ale rzucicie.

0: El Radio.
1: Wiele osób korzysta z prostych kodów PIN, które są wyjątkowo łatwe do zapamiętania i odgadnięcia. Eksperci alarmują, że takie wybory mogą znacząco obniżyć poziom bezpieczeństwa naszych pieniędzy. PIN, czyli osobisty numer identyfikacyjny, jest podstawowym zabezpieczeniem kart płatniczych. Najczęściej składa się z 4 cyfr, co teoretycznie daje aż 10 tysięcy możliwych kombinacji. Gdyby użytkownicy wybierali je losowo, złamanie kodu byłoby bardzo trudne. Jednak w praktyce wiele osób decyduje się na przewidywalne sekwencje, co znacznie ułatwia zadanie potencjalnym oszustom. Badania wykazały, że użytkownicy mają wyraźne preferencje i często wybierają te same kombinacje. Do tej grupy należą kombinacje takie jak 4321 czy 2580, które odpowiadają układowi cyfr na klawiaturze telefonu. Równie ryzykowne są numery związane z datami, zwłaszcza te, które można powiązać z rokiem urodzenia właściciela karty. A skala problemu jest znacząca. 3 najpopularniejsze kody to 1234, 41 i 40 i stanowiły łącznie niemal 19% wszystkich analogicznych PIN-ów.

0: El Radio.
1: El Radio 98 FM. No dziwny był ten poranek, bo jednak kilka kolizji było. Mam jednak nadzieję, że już bezpieczni i w dobrych nastrojach dotarliście do pracy. Piotrek Rogusz, ja wam dziękuję za uwagę. Spotykamy się jutro o 6 rano. Za chwileczkę Witek Lazar i jego przygotowane znakomite ciekawostki, a za chwilę wybije godzina 10, czyli zbliża się serwis informacyjny i prognoza pogody. Warto wiedzieć, zapraszam.
0: Reklama. Zabierz swoją rodzinę i przyjaciół i spędź fantastyczny czas na letnich, bezpłatnych atrakcjach Fuzji z latem wśród zielonych ogrodów Anny i historycznej zabudowy dawnej fabryki Scheiblera. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Sport, yoga, koncerty, fantastyczne kino, TME Polówka. Odpocznij w zacisznych klimatach Księżego Młyna i skorzystaj z letnich atrakcji Fuzji z latem. Fuzja – miejsce, które łączy.
2: Łódź. Szukasz rolet idealnych do swojego mieszkania? Multirolety. Rolety materiałowe, żaluzje, moskitiery i rolety zewnętrzne. Pomiar, wycena i montaż? Wszystko gratis. Szybko, fachowo i indywidualnie od lokalnej firmy z Łodzi. Multirolety. Przędzalniana 93. Wejdź www.multirolety.pl. Multirolety. Zasłoń słońce. Odsłoń komfort.
0: Po reklamie.
3: Funkcjonariusze CBA w domu prezydenta Zgierza trwa tajemnicze śledztwo. Zatrzymani za wyłudzanie unijnych dotacji. Grozi im do 10 lat więzienia. Biegnij z nami po marzenia. Biegają i wspierają uczniów z łódzkiej szkoły specjalnej.
4: El Radio. Warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
3: Przemysław Naze, zapraszam. Czy prezydent Zgierza Przemysław Staniszewski zaniżył wartość swojego domu? To sprawdzali funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
5: Potwierdzam, że pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Łodzi Wydziału Śledczego prowadzone jest postępowanie, w toku którego funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego wykonali faktycznie czynności przeszukania we wskazanym miejscu. Natomiast o przedmiocie sprawy, zakresie czynności oraz poczynionych ustaleniach będziemy informować na dalszym etapie śledztwa.
3: Mówi prokurator Paweł Jasiak z Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Dom prezydenta Staniszewskiego ma blisko 300 metrów kwadratowych powierzchni. Deklarowana wartość w oświadczeniu majątkowym to niecałe 2 miliony złotych. Kwota ta ma być podobno znacznie zaniżona. Łódzcy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o oszustwa związane z wyłudzeniem unijnych dotacji. W ręce śledczych wpadli 28 i 43-latek prowadzący działalność gospodarczą. Jak ustalono, mieli oni zachęcać inne podmioty do udziału w projektach finansowanych ze środków unijnych.
6: W celu pozyskiwania pełnego dofinansowania z dotacji unijnych przekazywali potencjalnym zainteresowanym pieniądze oraz sprzęt elektroniczny na pokrycie wkładu własnego. Uiszczenie opłaty wstępnej i pokrycie części kosztów szkolenia było bowiem wymagane przez instytucję rozliczającą dotację.
3: Mówi komisarz Agnieszka Jachimek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Działalność prowadzona przez firmę szkoleniową z powiatu pabianickiego miała trwać od grudnia 2024 do czerwca 2025 roku.
6: Działania zatrzymanych naruszały zasady standardów naboru do programu i wprowadzały w błąd przedstawicieli operatora programu i instytucję finansującą.
3: Mężczyźni zdążyli otrzymać część środków z agencji płatniczej. Wystąpili również o wypłatę kolejnych funduszy za przeprowadzone szkolenia. Została jednak wstrzymana po tym, jak instytucja finansowa odkryła nieprawidłowości związane z rekrutacją uczestników. Straty i próby wyłudzeń liczone są w milionach złotych. 43-letni mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące usiłowania trzech oszustw. Znacznie szerszy zakres zarzutów przedstawiono 28-latkowi. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Biegnij z nami po marzenia. To już czwarty bieg charytatywny organizowany przez Stowarzyszenie Przystań Marzeń, które na co dzień działa przy Szkole Podstawowej Specjalnej 105 w Łodzi. Wydarzenie odbędzie się 27 września w niedzielę na Stawach Stefańskiego i jak zawsze będzie składało się z biegów dziecięcych oraz głównego na 5 km. Na mecie na każdego uczestnika będzie czekał medal wykonany własnoręcznie przez dzieci ze 105 oraz przez członków stowarzyszenia. Przygotowany będzie również słodki poczęstunek w postaci pysznych domowych ciast. Dla najmłodszych będzie również kącik zabaw. Cały dochód z opłat startowych przeznaczony będzie na doposażenie sal znajdujących się w zabytkowym budynku szkoły, tak aby uczniowie i absolwenci mieli optymalne warunki do nauki oraz rehabilitacji. Link do zapisów znajduje się na stronie naszego radia elradio.pl.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
8: W Łodzi i okolicach będzie dziś trochę mokro w środkowej części dnia, ale niewykluczone chwile ze słońcem pomiędzy opadami. Ochłodziło się na termometrach 18 stopni w najcieplejszej chwili dnia. Wiatr umiarkowany chwilami może być dokuczliwy.
7: Sponsorem pogody w Elradiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Elradio. Elradio.
8: Dzień dobry, witajcie, Witek Lazar. Cieszę się, że Państwo mnie słyszą. Ten program nazywa się Dookoła Południa, bo zaczyna się 2 godziny przed południem, a skończy 2 godziny po południu. Będziemy razem tak czy inaczej do 14 w Elradio.
0: Elradio. Elradio. 98 FM. 98 FM. Sponsorem programu jest Fuzja, pofabryczny kompleks Scheiblera. Miejsce kultury, spotkań i różnorodnych smaków.

0: Freddy w El Radio oczywiście. To jest audycja dookoła południa, a to jest nasza kartka z kalendarza. Mamy czwartek, 17 dzień września. Sprawdźmy, komu dziś życzymy. Justyna, Robert, Franciszek, Lambert, Szczęsny, Walerian i Zygmunt. Najlepsze życzenia od El Radio dla Państwa solenizantów.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8.

0: Kaira w El Radio. Dookoła południa, słuchajcie, ludzka pamięć jest zawodna, co już nieraz się potwierdziło. No i właśnie potwierdziło się po raz kolejny. Pewien pszczelarz zapomniał wstawić do ula ramkę na plaster miodu. Więc pszczoły zaprojektowały go po swojemu. Konstrukcja wygląda jak labirynt o bardzo zaokrąglonych, niesymetrycznych kształtach. Przypomina trochę serce. Zdjęcie obiegło internet, więc przy odrobinie dobrej woli można je znaleźć i doszukać się tam różnych kształtów. No ale daj pszczołom nietypową przestrzeń, a ich zbiorowa inżynieria potrafi stworzyć zadziwiające rozwiązania. Piękne. I to tylko jeden z przykładów potwierdzających tezę, że natura sobie poradzi, więc spoko. Prawda wygląda jednak tak, że nikt tu niczego nie zapomniał. To serduszko, to konstrukcja, którą zrobił pszczelarz Brian Fanner, aby dać taki prezent swojej żonie na urodziny. I to też jest piękne.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Dookoła południa w El Radio. Słuchajcie, niezwykłe kolejne zdjęcie pojawiło się w sieci. Można je znaleźć na stronach University of Hertfordshire. Jego autorką jest Regina Valkenborg, studentka fotografii, która w 2012 roku zrobiła prostą kamerę otworkową z puszki po piwie. Umieściła ją w obserwatorium uniwersytetu i o niej zapomniała. W 2020 roku ktoś przypadkiem ją znalazł. W środku znajdował się obraz rejestrujący 2953 dni ruchu Słońca po niebie. Wygląda jak coś nie z tego świata. Nakładające się na siebie ślady Słońca tworzą historię upływu czasu, pokazując w jednym kadrze zmiany zachodzące przez ponad 8 lat. Każda smuga na zdjęciu to jeden dzień ruchu Słońca. To najdłuższa ekspozycja w historii fotografii i to jest świetny przykład, że czasem głupie na pozór pomysły mogą dać niezwykłe efekty. A wszystko przez to, że ktoś zapomniał. Aha, nie wiadomo, po jakim piwie była ta puszka.
1: El Radio. El Radio. 90,8 FM. 90,8 FM.

0: Shania Twain w L Radio. Dookoła południa przed 11 jesteśmy o tej porze jak zwykle czas na odlicznik, urządzenie, które odlicza i przypomina nam o ważnych datach czy fajnych okolicznościach, różnych okazjach, byśmy niczego fajnego nie przegapili, by nic nas nie ominęło. Naszą aktualną okazją jest Dzień Pierwszej Miłości, jedno z tych świąt, które przywołują wspomnienia i uczucia z przeszłości. To wyjątkowe, nietypowe święto o charakterze sentymentalnym. Służy do wracania pamięcią do czasów młodości, pierwszych zauroczeń, pierwszych młodzieńczych uniesień. Dzień Pierwszej Miłości przypada jutro, w piątek, 18 września, tak więc stan odlicznika na dziś -1.
1: L Radio. L Radio. 98 FM. 98 FM.

0: miejsce kultury, spotkań i różnorodnych smaków. El Radio. El Radio.
1: 11 już za chwilę. Jak wybije, to u nas będą najświeższe wiadomości w serwisie El Radia. Warto wiedzieć.
2: Spore utrudnienia w ruchu w centrum Łodzi w najbliższą sobotę wieczorem. Kierowcy, uważajcie też na gęste mgły. Ograniczają widoczność i wydłużają drogę hamowania. NFZ zaprasza na bezpłatne badania i konsultacje ze specjalistami.
3: El Radio. Warto wiedzieć.
2: Przemysław Nazę, zapraszam. Uwaga kierowcy i pasażerowie MPK, czekają Was spore utrudnienia w podróżowaniu po Łodzi w sobotę 19 września. Wszystko z powodu PKO wieczornego półmaratonu zaplanowanego na godzinę 19. Biegacze będą mieli do pokonania ponad 21 km, a trasa prowadzi praktycznie przez samo centrum miasta. Zawodnicy wystartują w rejonie EC1, dalej pobiegną m.in. ulicami Sienkiewicza, Rewolucji i Sztyrlinga. W okolicach dworca Łódź Fabryczna, trasą WZ przez Księży Młyn, okolice Katedry Żeromskiego i Piotrkowską. Ulice znajdujące się na trasie biegu mają być zamknięte od godziny 17 do 23. Zmienionymi trasami pojadą autobusy i tramwaje. Kierowcy muszą też uważać na gęste mgły. Zbliżamy się do tego momentu w roku, gdy będą mocno dokuczać zmotoryzowanym. Mgły ograniczają widoczność i zwiększają ryzyko wypadków, bo w czasie jazdy we mgle droga hamowania się wydłuża, reakcje kierowcy są spowolnione, zwiększa się ryzyko wpadnięcia w poślizg. Trzeba zachować szczególną ostrożność, mówi młodsza aspirant Izabela Wypychowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
4: Unikajmy gwałtownego hamowania, gwałtownych manewrów. Starajmy się, żeby były one płynne i ostrożne. Zwiększmy również odległość od poprzedzającego pojazdu, aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
2: Gęste mgły mogą pojawić się dzisiaj wieczorem i jutro rano. Łódzcy radni podjęli decyzję o bezpłatnej komunikacji miejskiej w dniu 1 listopada. Dzięki temu każdy łodzianin będzie mógł wybrać się w odwiedziny na groby bliskich bez obaw o miejsce parkingowe. Decyzja dotyczy zarówno roku bieżącego, jak i przyszłych lat. Wprowadzenie bezpłatnej komunikacji będzie obowiązywać przez cały dzień 1 listopada na terenie całego miasta, a także na tych liniach, które wyjeżdżają poza granice Łodzi. Dzięki temu bezpłatnie dojedziemy także na cmentarze położone poza miastem, między innymi w Gadzce Starej czy Żgowie. Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia i Bonifraterskie Centrum Medyczne włączają się w kampanię Ministerstwa Zdrowia i zapraszają na szczególne profilaktyczne wydarzenie Zdrowym Okiem na Profilaktykę w najbliższą sobotę 19 września od 10 do 14. Na mieszkańców miasta czekają bezpłatne, bez skierowania i bez kolejki porady i konsultacje ze specjalistami.
5: Będą badania i konsultacje okulistyczne, badanie słuchu, pomiar cukru i ciśnienia, czy też zajęcia grupowe z fizjoterapeutą. Będą oczywiście amazonki, które przeprowadzą instruktaż samobadania piersi.
2: Mówi Magdalena Góralczyk z NFZ. Warto zabrać ze sobą spis wszystkich leków i suplementów diety, które przyjmujemy. Farmaceuci będą prowadzili przeglądy lekowe. Do dyspozycji będą również specjaliści z NFZ.
5: Pomożemy dobrać odpowiednie do naszego wieku badania profilaktyczne finansowane przez NFZ. Wskażemy miejsca, gdzie możemy wykonać mammografię, kolonoskopię czy test HPV-HR. Będzie można dowiedzieć się wszystkiego o zasadach i korzyściach opieki koordynowanej w poradniach POZ.
2: Działania pod hasłem Profilaktyka Podaj Dalej mają zachęcić do świadomego dbania o zdrowie i ułatwić znalezienie tego, co można zrobić już dzisiaj.
0: El Radio. El Radio.
1: Tu El Radio, po 11 już jesteśmy. Zapraszam na kolejną część naszej codziennej podróży dookoła południa. Tak nazywa się ten program. Ja nazywam się Witek Lazar. Będziemy tu razem do 14.
0: El Radio.
6: El Radio.
0: 90,8 FM.
6: 90,8 FM.
0: Sponsorem programu jest Fuzja, pofabryczny kompleks Scheiblera. Miejsce kultury, spotkań i różnorodnych smaków.

0: duet Pet Shop Boys przypomniał nam się w El Radio. A my, jak zwykle po godzinie 11 na początek tej godziny naszego spotkania, zaglądamy do kalendarza świąt typowych i nietypowych. Dziś 17 września. No i pod tą datą mamy tutaj w Angolii rocznica urodzin prezydenta Agostino Neto, na Białorusi Dzień Jedności Narodowej, a w Polsce Światowy Dzień Sybiraka, Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta i Międzynarodowy Dzień Muzyki Country. I do tego świętowania wrócimy jeszcze w dzisiejszym programie, i to nawet już za chwilę.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Dookoła południa w El Radio, proszę Państwa, dziś kolejny dzień z muzycznym świętem. Wczoraj mieliśmy Międzynarodowy Dzień Bluesa, dziś mamy Międzynarodowy Dzień Muzyki Country. To data, którą powinien zapamiętać każdy miłośnik kowbojskich melodii. W tym dniu na całym świecie odbywają się koncerty dla stałych wielbicieli oraz dla tych nowych, by ich też zachęcić do tego gatunku muzycznego. Dla niewtajemniczonych muzyka country nie ma nic wspólnego z westernem. W takim razie skąd wziął się miks gitary, skrzypiec i banjo? No, to trio zawdzięczamy grajkom, którzy podróżowali od miasta do miasta, no więc raczej ciężko byłoby im wozić ze sobą fortepian.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Dookoła południa w El Radio i u nas teraz poszukiwanie cywilizacji pozaziemskich, odcinek sam już nie wiem który, ale jest nowy pomysł, a niektórzy nawet mówią, że przełom. Naukowcy pracujący w Instytucie Poszukiwania Inteligencji Pozaziemskiej, SETI, pewnie znacie ten skrót, tę nazwę, sugerują podjęcie badań księżycowego regolitu pod kątem obecności mikroskopijnych sztucznie wytworzonych cząstek. Przez ostatnie 4 miliardy lat powierzchnia Księżyca była nieustannie bombardowana różnymi przybyszami z kosmosu, gromadziła pył pochodzący praktycznie z całego Układu Słonecznego oraz z przestrzeni międzygwiezdnej. Czyni to z Księżyca wyjątkowo stabilne archiwum historii Drogi Mlecznej. No, nie wyszło z teleskopami, może uda się dzięki mikroskopom. Do tematu wrócimy za chwilę.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: elektryczne gitary w L Radio. Dookoła południa powoli zbliżamy się do 13 i wracamy do tematu, bo naukowcy z Instytutu Poszukiwania Inteligencji Pozaziemskiej SETI chcą badać księżycowy pył. Ich zdaniem już analiza 1 m3 tego regolitu przy użyciu nowoczesnych metod mikroskopii, tomografii, spektroskopii i narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję mogłaby dostarczyć pierwszych danych. Tego można spróbować przy jakiejś okazji. No dobrze, a jak nic nie znajdziemy? Naukowcy mówią, że wartościowy byłby również wynik negatywny. Gdyby nie znaleziono żadnych technosygnatur, naukowcy mogliby na tej podstawie określić, jak rzadkie muszą być tego rodzaju pozostałości. No trochę to naciągane, przyznacie, nawet nie trochę, no bo jak nic nie ma, to nic nie ma. No zero nie może się równać 1/10, czy setnej, czy nawet tysięcznej. No na razie jest to tylko propozycja badawcza i coś mi się widzi, że propozycją zostanie.
1: L Radio.
2: L Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: Miejsce kultury, spotkań i różnorodnych smaków. El Radio.
1: El Radio.
2: Już za chwilę 13:00, tu El Radio i u nas Warto Wiedzieć, czyli serwis informacyjny.
3: Wzmożone policyjne kontrole prędkości na terenie województwa łódzkiego. Będą utrudnienia na Lutomierskiej. W przyszłym tygodniu remont kolejnego odcinka. Polskie kluby w Lidze Europy. Przegrała Jagiellonia. Dzisiaj gra Lech Poznań.
4: El Radio. Warto wiedzieć.
3: Przemysław Nazę, zapraszam. Do 22 września w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności na drogach województwa łódzkiego prowadzone będą działania Road Poll Safety Days. Ich celem jest promowanie odpowiedzialnych zachowań i ograniczenie liczby najtragiczniejszych zdarzeń drogowych. Dzisiaj policjanci ruchu drogowego prowadzą działania Prędkość, ukierunkowane na egzekwowanie od kierujących przestrzegania obowiązujących ograniczeń.
5: Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu pozostaje jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych zdarzeń drogowych. Wraz ze wzrostem prędkości skraca się czas na właściwą reakcję, wydłuża się droga zatrzymania pojazdu, a skutki ewentualnego wypadku stają się znacznie poważniejsze.
3: Mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Funkcjonariusze będą reagować również na inne wykroczenia i zachowania zagrażające bezpieczeństwu na drodze. Nieprawidłowe wyprzedzanie, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niestosowanie się do obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa, korzystanie z telefonu podczas kierowania, a także stan trzeźwości kierujących. W przyszłym tygodniu startuje remont ulicy Lutomierskiej od Klonowej do Czarnkowskiej. Pierwszy etap prac związany będzie z wymianą wodociągu. W następnej kolejności drogowcy wybudują nową jezdnię, chodniki, a także ciąg pieszo-rowerowy. Odnowiony zostanie także plac przelegający do drogi w okolicach skrzyżowania z ulicą Powstańców Wielkopolskich. Powstanie parking na ponad 50 miejsc. Wzdłuż remontowanego odcinka przebudowane zostaną przystanki autobusowe. Zbudowane zostaną także nowe na wysokości Wrześnieńskiej. Remont startuje od poniedziałku 21 września. W pierwszym tygodniu występować będą niewielkie utrudnienia w ruchu, natomiast od 28 września organizacja ruchu spowoduje, że Lutomierska będzie drogą jednokierunkową, a ruch odbywać się będzie do zachodniej. Nie będzie możliwości przejazdu z ulic Kutrzeby i Powstańców Wielkopolskich. Autobusy linii 96, 65 i N1 AB kursujące w kierunku Włókniarzy pojadą objazdem. Jagiellonia grę w fazie ligowej Ligi Europy rozpoczęła od porażki 1-2 z Olympiakosem Pireus. Dzisiaj wydaje się, że jeszcze trudniejsze zadanie czeka Lecha Poznań. Zagra z triumfatorem ostatniej edycji Ligi Konferencji Crystal Palace. Trener kolejorza Nils Fredriksen uważa jednak, że pojedynek z tak uznaną marką jest najlepszą motywacją.
6: Zawsze, gdy grasz z rywalem z Premier League, to wiesz, że po drugiej stronie boiska czeka cię dużo jakości i tego jestem pewien, ale to też jest jedna z przyczyn, dla których tak mocno czekamy na to spotkanie.
3: Mecz Lecha w Londynie rozpocznie się o 21:00.
1: El Radio.
0: El Radio.
2: Już po 13:00, po pierwszej jesteśmy dookoła południa, tak nazywa się ten program. Ja nazywam się Witek Lazar i zapraszam na ostatnią dziś naszą wspólną godzinę.
1: El Radio.
0: El Radio.
7: 98 FM.
0: 98 FM.
7: Sponsorem programu jest Fuzja, pofabryczny kompleks Scheiblera. Miejsce kultury, spotkań i różnorodnych smaków.

0: Urszula w El Radio. Dookoła południa, tę godzinę po 13:00, jak zwykle zaczynamy od spojrzenia do kalendarza świąt typowych i nietypowych ponownie. 17 września i dziś mamy tam takie święto, Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta. O co tu chodzi? Ano o to, że mylenie się jest rzeczą ludzką, ale w przypadku medycyny każda pomyłka, każda zła decyzja lekarza może mieć tragiczne skutki. Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta zwraca uwagę na błędy medyczne. Oby nigdy żaden z nich nie stał się naszym udziałem.
1: El Radio. El Radio. 90,8 FM. 90,8 FM.

0: Artur Rojek. Duel Radio, audycja dookoła południa. Czy to już czas pomyśleć o Sylwestrze? Według wielu teraz to już za późno, a warto by było, bo sprzyjający jest układ kalendarza. Świąteczny wypoczynek można wydłużyć nawet do 2 tygodni, biorąc zaledwie kilka dni urlopu. Jeśli połączyć święta Nowy Rok ze świętem Trzech Króli. W efekcie świąteczno-noworoczny ruch turystyczny rozłoży się na 3 dość długie weekendy. Zajrzyjcie do kalendarza, bo warto. Gdzie w tym roku Polacy pojadą na święta i Sylwestra? Tu trudno o zaskoczenie, bo rezerwacje pierwsze już są dawno zrobione. Góry. I tu jest najdrożej, nieco taniej jest nad Bałtykiem. No i ostatnia alternatywa to Mazury. Tu jednak ośrodków jest dużo mniej. Najważniejsza jest chyba jednak zabawa. A jeśli o to chodzi, to nieważne gdzie, ważne z kim.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

Wesele Radio, Cyndi Lauper sprzed lat. Dookoła południa, słuchajcie, czytam, że mamy przełom w fizyce, który odmieni na lepsze życie milionów ludzi. To cytat. Naukowcy z Uniwersytetu Stanowego Pensylwanii stworzyli model obliczeniowy, który pozwala usprawnić przewidywanie kandydatów na nadprzewodniki działające w temperaturze pokojowej. To ponoć od dekad marzenie fizyków, obiecujące rewolucję w energetyce i technologii. Nie wiem do końca, o co chodzi, nie habilitowałem się z tematu, ale to w sprawie przesyłu prądu na duże odległości. No ale w każdym razie, skoro przełom już mamy, to teraz możemy śmiało oczekiwać zmiany naszego życia na lepsze. Dam wam znać, jak zauważę pierwsze oznaki. El Radio.

0: Alicia Dixon w El Radio. Dookoła południa, za chwilę 14:00, na horyzoncie już całkiem nieodległym. No i w tym miejscu programu mamy dla Was od jakiegoś czasu kącik imienia Paulo Coelho. Oto więc kolejna złota myśl, jakich polski internet jest pełen. I to jest coś, co może Wam się przydać na jutro. Przetrwałem pandemię i nie wychodziłem z domu przez 2 lata. Przeżyjesz, nie wychodząc dzisiaj wieczorem na imprezę. To będzie mój ulubiony tekst do moich nastoletnich dzieci.
1: El Radio. El Radio. 98 FM.

0: miejsce kultury, spotkań i różnorodnych smaków. El Radio. El Radio.
1: Już za chwileczkę, już za momencik 14 i za momencik najświeższe wiadomości w serwisie El Radio, a potem przywita Was Tomek Miara. Witek Lazar, dziękuję bardzo. Do jutra, to była audycja Dookoła Południa.
2: Głośne wybuchy w Łodzi. Myśliwce lecące na wschód przekroczyły barierę dźwięku. Pomoc dla osób potrzebujących codziennego wsparcia. Środki z Unii Europejskiej. Straty uzdrowisk sanatoryjnych. Polacy masowo rezygnują z wyjazdów.
3: El Radio. Warto wiedzieć.
2: Przemysław Nazę, zapraszam. Huk słyszalny przed południem w centralnej części Polski, w tym w Łodzi, związany był z przekroczeniem bariery dźwięku przez wojskowe samoloty bojowe, poinformowało dowództwo operacyjne rodzaju sił zbrojnych. Maszyny poderwano w związku z atakami Rosji na terytorium Ukrainy. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze. Działania lotnictwa prowadzone były w sposób kontrolowany, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami bezpieczeństwa. Pieniądze z funduszy europejskich dla Łódzkiego pozwolą zrealizować pabianicki projekt Zaopiekowani, dzięki któremu wsparcie otrzymają osoby potrzebujące pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Projekt koncentrować się będzie na wsparciu potrzebujących w ich miejscu zamieszkania. Działania obejmować będą m.in. dowóz posiłków, transport od drzwi do drzwi, czy możliwość wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego.
4: Z projektu skorzystają przede wszystkim osoby, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To wsparcie popłynie też do ich opiekunów. To na przykład konsultacje psychologiczne oraz spotkania edukacyjne ze specjalistami z różnych dziedzin, m.in. z dietetykiem czy fizjoterapeutą. Projekt Zaopiekowani zakłada też działania ukierunkowane na podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób zaangażowanych w świadczenie usług społecznych.
2: Mówi Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego. Na realizację projektu trafi blisko 1 300 000 zł. Kolejny etap budowy akwaparku na Widzewie przy Pańskiej. Budynek przeszedł już etap wznoszenia konstrukcji. Na miejscu trwa montaż okien. Najbardziej charakterystyczną częścią nowego akwaparku mają być zjeżdżalnie. Jedna będzie multimedialna. W jej wnętrzu mają pojawić się pionowe efekty świetlne, które mają potęgować wrażenie prędkości podczas zjazdu. W drugiej zaplanowano element, który ma dawać osobom korzystającym ze zjeżdżalni wrażenie, jakby na chwilę wypadły poza jej tor. Montaż zjeżdżalni ma zakończyć się jeszcze przed zimą. W obiekcie zaplanowano trzyniecki basen nowe sportową z 5 torami, do nauki pływania z brodzikiem dla dzieci i rekreacyjną. Do tego dojdą jacuzzi oraz strefa saun. Przy obiekcie zaplanowano parking na ponad 130 samochodów. Jeśli harmonogram zostanie utrzymany, mieszkańcy będą mogli korzystać z nowego akwaparku pod koniec przyszłego roku. Kurasjusze masowo rezygnują z pobytu w sanatorium. W pierwszej połowie roku z wyjazdów zrezygnowało aż 12 tysięcy osób, a straty uzdrowisk sięgnęły 75 milionów złotych. Do sanatorium nie przyjeżdża co piąty pacjent ze skierowaniem, wylicza Jolanta Sosnowska z uzdrowiska Solanki.
5: Skala problemu jest dość duża, zwłaszcza w okresach zimowych i późnojesiennych. Te miejsca, które były nieobłożone, niestety, przynoszą straty, tak? Dlatego, że kadra musi być zatrudniona, musimy być przygotowani na przyjęcie takiej ilości gości. Jeżeli ich nie ma, to nie mamy innych gości w to miejsce.
2: Dlatego Narodowy Fundusz Zdrowia apeluje do pacjentów o jak najszybsze informowanie o rezygnacji z wyjazdu, by z tego miejsca mógł skorzystać inny pacjent.
3: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
0: El Radio poleca.
6: Startuje festiwal Łódź Wielu Kultur. Przez 4 dni koncerty, wystawy, teatr i wydarzenia rodzinne. Wieczorem w Centrum Dialogu. Festiwalowe otwarcie z zespołem Współgłosy, Błażejem Królem i Tomaszem Kotem. W weekend w Parku Ocalałych bezpłatne miasteczko festiwalowe. A w sobotę koncerty Szkun, Raszy Nachas i Razm Al-Maszan. Swoje święto rozpoczyna też ulica Wschodnia. Do soboty ponad 25 instytucji, galerii i pracowni zaprasza na koncerty, spacery, warsztaty i spotkania. Większość wydarzeń jest bezpłatna. O 17 w Muzeum Kinematografii spotkanie dyskusyjnego klubu filmowego Człowiek w zagrożeniu i pokaz dokumentu Jutro premiera. O 18 w EC1 łódzka premiera filmu Powiedz mi co czujesz Łukasza Rondudy. Po seansie spotkanie z reżyserem i twórcami. A o 18.30 w kinie Kinie Charlie Kino Szeptane. Tytuł filmu pozostaje tajemnicą. Wiadomo tylko, że po seansie będzie dyskusja z ekipą filmawki. A jutro w Fuzji przed zabytkową elektrownią pokaz filmu Blade Runner 2049.
7: Kolejna odsłona TM Polówki, a na ekranie Ryan Gosling, Harrison Ford.
6: Opowiada Agnieszka Bulustrando z Fuzji.
7: Futurystyczne Los Angeles i świat, w którym granica między człowiekiem a maszyną mocno się zaciera. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w piątek o 20.
3: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety. Najlepiej czyta się w książkach.
0: El Radio. El Radio.
8: Dzień dobry, zapraszam na czwartkowe spotkanie z El Radiem. Przed nami całe 4 godziny do wykorzystania. Kłaniam się, tu Tomek Miara.

0: Słuchacie El Radia, czy nam się to podoba, czy nie? No, w pewnym sensie sezon motocyklowy właśnie dobiega końca, więc najbliższą sobotę właśnie takie zamknięcie sezonu odbędzie się w Piotrkowie Trybunalskim. Co tam się będzie działo, opowiem wam za kilka chwil.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Gra dla Was El Radio już najbliższą sobotę. Piotrków Trybunalski zamieni się w miejsce, w którym spotkają się miłośnicy dwóch i czterech kółek. Czyli w najbliższą sobotę odbędzie się zakończenie sezonu motocyklowego i aut klasycznych. Co będzie można zobaczyć? Czego się należy spodziewać? No przede wszystkim motocykle, samochody zabytkowe i klasyczne, a nawet amerykańskie krążowniki. Ważna rzecz, o godzinie 16 start parady i przejazd przez miasto. Natomiast dla fanów muzyki też atrakcji nie zabraknie. O godzinie 19 wystąpi zespół Rezerwat.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: słuchacie El Radia. Ja w prognozie pogody już często o tym mówię, że w nocy chłodno. No tak w okolicach 10 w tej nocy, która nas czeka. A kiedy możemy spodziewać się pierwszych przymrozków? A o tym opowiem Wam za kilka chwil.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Słuchacie El Radia. Po krótkim ociepleniu do Polski ponownie napływa znacznie chłodniejsze powietrze. Temperatury o poranku zaczynają spadać nawet do kilku stopni powyżej zera, a miejscami przy gruncie pojawią się pierwsze przymrozki. Już sprawdzam. Według prognoz największego ochłodzenia należy spodziewać się od początku przyszłego tygodnia oraz na przełomie września i października. Sprawdziłem taką długoterminową prognozę pogody. W Łodzi przymrozek może nas spotkać dopiero pod koniec października. A jaka nas czeka zima? O tym też opowiem Wam dzisiaj w czasie naszego spotkania.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: mamy 17 września, no to sprawdźmy, co przynosi nam dziś kalendarium muzyczne. 17 września w 1968 roku na świat przyszła Anastasia Lynn Newkirk, czyli Anastasia, amerykańska piosenkarka, autorka tekstów, która wydała 9 albumów i sprzedała ponad 50 milionów płyt na całym świecie. Posłuchajcie, jak prezentuje się szanowna jubilatka.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: Nadchodzi godzina 15, czyli w Eloradiu za chwilę czas na serwis.
1: Bezzałogowiec blisko polskiej granicy, poderwane myśliwce przeleciały nad Łodzią. Rewitalizacja dawnego magazynu bawełny fabryki poznańskiego. Będzie hotel. Co dalej z ceną paliwa na stacjach? Osobne pomysły rządu i prezydenta.
2: Eloradio. Warto wiedzieć.
1: Przemysław Nazę, zapraszam. Huk słyszalny przed południem w centralnej części Polski, w tym w Łodzi, związany był z przekroczeniem bariery dźwięku przez wojskowe samoloty bojowe, poinformowało dowództwo operacyjne rodzaju sił zbrojnych. Maszyny poderwano w związku z alarmem, który dotyczył zaobserwowania 4 km od polsko-ukraińskiej granicy bezzałogowego obiektu.
3: Bardzo szybko zbliżał się, stąd też aktywacja naziemnych systemów, aktywacja lotnictwa, po to, by zabezpieczyć tą przestrzeń powietrzną.
1: Mówi rzecznik dowództwa podpułkownik Jacek Goryszewski, a premier Donald Tusk precyzuje.
4: Bardzo blisko polskiej granicy, niedaleko Jahodina, to jest tam koło Dorochuska. Znowu zaatakowano prawdopodobnie stację benzynową. Była bardzo masywna eksplozja.
1: Tusk dodał, że podobny nalot miał miejsce 2 dni temu i także w nocy ze środy na czwartek.
4: Więc ten 17 września niestety jest wyjątkowym dniem pod względem dzisiejszego bezpieczeństwa.
1: Podsumował premier, nawiązując do przypadającej dzisiaj 87. rocznicy agresji Związku Radzieckiego na Polskę. 112 pokoi hotelowych, 210 miejsc coworkingowych, restauracja, ścianka wspinaczkowa, nauka golfa i szlak turystyczny. Tak ma zmienić się zabytkowy obiekt Przykarskiego w Łodzi. Dawny magazyn bawełny fabryki Izraela Poznańskiego zyska nowe funkcje, zachowując swój przemysłowy charakter. Projekt zakłada adaptację i modernizację części magazynu na funkcje hotelowe, biurowe i usługowe. Przestrzeń ma być wykorzystana również na potrzeby turystyki biznesowej, wydarzeń kulturalnych, wystaw czy spotkań studenckich. Jednym z najciekawszych elementów będzie stworzenie blisko 3,5-kilometrowego pieszego szlaku turystycznego. Ma on pomóc opowiadać historię miejsca i przemysłowej Łodzi, a jednocześnie przyciągać w tę część miasta zarówno turystów, jak i mieszkańców. Wartość całego projektu to prawie 61 milionów złotych, z czego niemal połowa pochodzi z funduszy europejskich. Inwestycja realizowana jest przez spółkę Magazyn Bawełny. Był rządowy CPN, czyli ceny paliw niżej. Powstaje prezydencki PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie. Ma on trafić do Sejmu do końca tygodnia, zapowiedział szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.
5: Proponujemy pełne zwolnienie sprzedaży detalicznej paliw z podatku od sprzedaży detalicznej. Po drugie, propozycja odnowienia możliwości elastycznego obniżenia stawek akcyzy przez ministra finansów. I co najważniejsze w tej propozycji, likwiduje ona źródło problemu poprzez ustawowy limit marż.
1: Posłowie pracują w trybie pilnym nad rządowym projektem ustawy wprowadzającej nowy podatek od zysków spółek paliwowych. Sejm będzie głosował projekt w piątek, potem ustawa trafi do Senatu. Poprzednią ustawę w tej sprawie Karol Nawrocki zawetował. Rząd obiecuje, że jeśli teraz weta nie będzie, to ponownie uruchomi program CPN obniżający ceny paliw.
0: Sponsorem pogody w Eloradiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę. Zdaniem synoptyków dzisiaj w Łodzi ciepło, ale mokro i nie spodziewajmy się więcej niż 18 stopni. W nocy chłodno i mokro, bo tylko 10 na termometrach. Zdecydowanie lepszej pogody spodziewajmy się w Łodzi jutro. Zachmurzenie ma być umiarkowane i nawet maksymalnie 21. Sponsorem pogody w Eloradiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
6: Eloradio.
0: Eloradio. Zapraszam na kolejną godzinę z Eloradiem. Ja nazywam się Tomek Miara.

0: Słuchacie El Radia, czy nam się to podoba, czy nie. Powolutku puka do nas jesień, a wraz z nią sezon grypowy. Myślicie o tym, żeby się zaszczepić? Mam dla was ciekawe informacje, ale o tym za kilka chwil.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Mimo w sumie wczesnego popołudnia, już niestety na ulicach Łodzi trzeba liczyć się z utrudnieniami. No wiadomo, że Fabianicka, od kiedy trwają tam prace, jest kłopotem. Na pewno na Jana Pawła wzmożony ruch, Włókniarzy coraz bardziej tłoczna. Limanowskiego już powoli zwalniamy, na Łódzkiej też jest zator i na Rokicińskiej już o tej porze mamy sporo aut.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: Aktu.pl Radio. W aptekach dostępne są już nowe szczepionki przeciwko grypie. Ze szczepień skorzystało już ponad 4 tysiące mieszkańców Łódzkiego. Zaszczepić można się w aptece albo w poradni POZ. Jeśli zaszczepimy się teraz, to już za 2 tygodnie nabędziemy odporności. Może warto o tym przypomnieć, że w ubiegłym sezonie wirus grypy doprowadził do śmierci 39 mieszkańców województwa łódzkiego. Choć oczywiście należy pamiętać, że szczepienie przeciwko grypie nie chroni w 100% przed chorobą. Jeśli osoba zaszczepiona zachoruje na grypę, to przebieg choroby po prostu będzie łagodniejszy.
1: El Radio. 90,8 FM. 90,8 FM.

0: Słuchacie El Radia. Wspominałem już dzisiaj w czasie naszego spotkania, że pod koniec października możemy spodziewać się pierwszych przymrozków w naszym województwie. No dobrze, a jaka nas generalnie czeka zima? A o tym opowiem Wam za kilka chwil.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Słuchacie El Radia. Do kalendarzowej zimy zostało jeszcze kilka miesięcy, ale modele sezonowe pozwalają już tak mniej więcej sprawdzić, jakie scenariusze są obecnie najbardziej prawdopodobne. Mówiąc krótko, jaka nas czeka zima. No cóż, na razie bardziej prawdopodobny jest łagodniejszy przebieg zimy niż scenariusz z wieloma długimi okresami silnego mrozu. Średnia temperatura może być wyższa od normy, a mimo to kilka dni może przynieść bardzo niskie temperatury, ale to dosłownie kilka dni. Nawet przy łagodniejszej zimie możliwe będą epizody ze śniegiem, oblodzeniem i właśnie takim silnym mrozem. Nie można więc wykluczać śnieżnych epizodów, ale dane na dziś nie pokazują wyraźnego sygnału wyjątkowo śnieżnej zimy. No góralom się to nie spodoba.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Na ulicach aut przybywa więcej kłopotów, coraz więcej rondo lotników. Tu jest tłoczno, remonty są na Pabianickiej, tutaj na pewno jazdy Wam to nie ułatwi. Jana Pawła, sporo aut, na Bandurskiego stoimy, na Mickiewicza też coraz bardziej wzmożony ruch. W Łukniarzy zaczyna nam się tłoczyć, Limanowskiego już oznacza wolną jazdę. Coraz więcej samochodów na Łódzkiej, Brzezińska też na pewno zwalnia.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: El Radio. El Radio.
1: W tym tygodniu przybliżam wam kulisy powstania serialu Belfer. Śmierć dziewczyny wstrząsa lokalną społecznością Dobrowic. W tym samym czasie zjawia się tam nauczyciel z renomowanej warszawskiej szkoły, Paweł Zawadzki. Belfer to porywająca wyprawa szlakiem małomiasteczkowych zbrodni i kryminalnego półświatka. W roli głównej wystąpił Maciej Sztur, który wcielił się w tytułowego Belfra.
2: Obserwuję ich od lat. Robią tu co chcą. To jest ich królestwo, folwark. Musi ich ktoś powstrzymać.
1: W obsadzie zobaczymy również Magdalenę Cielecką, Aleksandrę Popławską, Katarzynę Dąbrowską, Roberta Gonerę czy Piotra Głowackiego. Belfer to 10-odcinkowa opowieść. Liczba odcinków nie jest przypadkowa i ma związek z fabułą. Każdy odcinek odkrywa nowe, zaskakujące fakty, a widzowie do końca będą trzymani w niepewności. Serial doczekał się w sumie 3 sezonów. Może warto podkreślić, że za scenariusz 1 i 2 sezonu odpowiada jeden z najbardziej cenionych współczesnych polskich pisarzy, Jakub Żulczyk. Autor m.in. Ślepnąc od świateł, Wzgórza psów czy Informacji zwrotnej. Na planie Belfra aktorzy pracowali ponoć bez znajomości zakończenia serialu i nie otrzymali pełnego scenariusza aż do ostatniego odcinka.
0: El Radio. El Radio. 90,8 FM. 90,8 FM.

0: już prawie 16, czyli w El Radiu za chwilę czas na serwis.
1: Reklama.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400. Łódź! Szukasz rolet idealnych do swojego mieszkania? Multirolety. Rolety materiałowe, żaluzje, moskitiery i rolety zewnętrzne. Pomiar, wycena i montaż? Wszystko gratis. Szybko, fachowo i indywidualnie od lokalnej firmy z Łodzi. Multirolety. Przędzalniana 93. Wejdź www.multirolety.pl. Multirolety. Zasłoń słońce. Odsłoń komfort.
1: Po reklamie.
3: Święto kwiatów, owoców i warzyw w Skierniewicach. Bezpłatne powroty pociągiem. Biegnij z nami po marzenia. Biegają i wspierają uczniów z Łódzkiej Szkoły Specjalnej. NFZ przypomina, że wrzesień to dobry czas na szczepienie przeciwko grypie.
4: El Radio. Warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
3: Przemysław Nazę, zapraszam. Już w piątek 18 września w Skierniewicach rozpocznie się święto kwiatów, owoców i warzyw. Zamiast jechać do Skierniewic samochodem, stać w korkach i szukać miejsc parkingowych, w najbliższy weekend lepiej wybrać podróż łódzką koleją aglomeracyjną.
5: Pasażerowie, którzy 18, 19 i 20 września pojadą na święto kwiatów, owoców i warzyw pociągami LKA, tego samego dnia będą mogli skorzystać z bezpłatnego powrotu na tej samej trasie. Wystarczy kupić bilet w jedną stronę, a później okazać go konduktorowi wracając ze Skierniewic. Oferta obowiązuje również w pociągach LKA Sprinter.
3: Mówi Iwona Borowińska z LKA. Święto kwiatów, owoców i warzyw promuje produkty lokalnych producentów żywności, rękodzielników i ogrodników z całego województwa. W programie tegorocznej edycji znalazły się m.in. parada, targi ogrodniczo-rolne, targi zdrowej żywności i wystawy. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiej muzyki, m.in. Lady Punk, Baim, Urszula, Ania Dąbrowska i Piotr Rogucki. Biegnij z nami po marzenia. To już czwarty bieg charytatywny organizowany przez Stowarzyszenie Przystań Marzeń, które na co dzień działa przy Szkole Podstawowej Specjalnej 105 w Łodzi. Wydarzenie odbędzie się 27 września w niedzielę na Stawach Stefańskiego i jak zawsze będzie składało się z biegów dziecięcych oraz głównego na 5 km. Na mecie na każdego uczestnika będzie czekał medal wykonany własnoręcznie przez dzieci ze 105 oraz przez członków stowarzyszenia. Przygotowany będzie również słodki poczęstunek w postaci pysznych domowych ciast. Dla najmłodszych będzie również kącik zabaw, gdzie dzieci będą mogły poczekać na swoich biegających rodziców. Cały dochód z opłat startowych przeznaczony będzie na doposażenie sal znajdujących się w zabytkowym budynku szkoły, tak aby uczniowie i absolwenci mieli optymalne warunki do nauki oraz rehabilitacji. Link do zapisów znajduje się na facebookowym profilu El Radia. Sezon szczepień przeciwko grypie właśnie się rozpoczął. Teraz jest najlepszy czas na szczepienie, bo odporność zyskamy po około 2 tygodniach. Można się zaszczepić w aptece i w poradni POZ. Do wyboru są w tym sezonie 3 szczepionki. Wszystkie podawane są w zastrzyku. Dla kilku grup ta szczepionka jest bezpłatna.
6: To seniorzy, dzieci i kobiety w ciąży. Receptę na bezpłatną szczepionkę może nam wydać farmaceuta w aptece, która szczepi, albo lekarz pierwszego kontaktu. W tym sezonie to szczepionki trójwalentne, czyli szczepionki przeciwko 3 typom wirusa.
3: Mówi Anna Leder z łódzkiego NFZ. W Łódzkiem zaszczepiło się już ponad 4000 pacjentów. W sobotę 19 września Orientarium Zoo Łódź zaprasza na Dzień Pandy Rudej. Na odwiedzających czekają edukacyjne quizy, ciekawostki o gatunku, zabawa dla dzieci oraz spotkanie z pandami rudymi, Ofelią i Otello. Najważniejszym punktem programu będzie pokazowe karmienie, które rozpocznie się o 14.30. Odwiedzający będą mogli zobaczyć z bliska pandy podczas posiłku, a także posłuchać opowieści ich opiekunów o codziennym życiu i zwyczajach tych niezwykłych zwierząt. Dzień Pandy Rudej ma nie tylko bawić, ale również zwracać uwagę na potrzebę ochrony tego gatunku. Panda ruda jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem, a jej naturalnym środowiskiem są górskie lasy Azji. Zwierzęta te żywią się przede wszystkim bambusem, a ich przetrwanie jest coraz mocniej zagrożone przez działalność człowieka.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Czwartek raczej z tych mokrych, chociaż ciepłych, bo na termometrze tak w okolicach 18. W nocy też mokro, choć już temperatura niska, bo tak w okolicach 10. Jutro ma być poprawa pogody w Łodzi. Spodziewać się należy 21 i zachmurzenia umiarkowanego.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni Ha Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: El Radio. El Radio.
0: Pora zaprosić Was na kolejną godzinę z El Radiem. Kłaniam się i zapraszam, tu Tomek Miara.

0: Jeżeli ceny paliw wprawiają Was w zakłopotanie, no mówiąc delikatnie, to może należy rozważyć alternatywne źródła zasilania naszych pojazdów. No i właśnie od tego są mądre głowy z Politechniki Łódzkiej, o czym opowiem więcej za kilka chwil.
1: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Na Pabianickiej w tej chwili z całą pewnością będziecie musieli jechać wolniej, wiadomo, tam trwa remont. Jana Pawła, tu na pewno już sporo aut, na Bandurskiego trzeba będzie zwolnić, trasa WZ zaczyna być coraz bardziej tłoczna. Kopcińskiego wcale nie wygląda lepiej, na Włókniarzy też trzeba będzie zwolnić. Konstantynowska, Limanowskiego w tym rejonie też oznaczają wolną jazdę. Dodatkowo wylotówki, czyli Łódzka, tu już jest tłoczno, na Brzezińskiej też jest sporo samochodów, tym bardziej, że tam doszło do stłuczki. Prosimy Was o ostrożną i bezpieczną jazdę.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: gra dla Was El Radio. Reprezentanci Politechniki Łódzkiej wystartują w zawodach iLumen European Solar Challenge na belgijskim torze Zolder. Początek rywalizacji już jutro. Zawody zapowiadają się wyjątkowo, gdyż dojdzie tam do bezpośredniego starcia dwóch polskich zespołów. Łódź Solar Team zmierzy się z drużyną AGH Ekoenergia reprezentującą Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. I tak sobie myślę, czego tu naszym zawodnikom życzyć? No, skoro są to pojazdy napędzane słońcem, no to może słonecznego weekendu.
1: El Radio. El Radio. 90,8 FM. 90,8 FM.
2: I worry about nothing. I ain't wearing a nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pick up to picture. I'ma get you fired.

0: radio. Do godziny 17 na pewno będzie okazja, żeby polecić Wam przynajmniej dwa dobre tytuły książek. Jakie to będą tytuły? Zostańcie z nami, a wszystko się wyjaśni.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: tu El Radio. Czytam o tym, że Jakub Żulczyk zapowiedział premierę swojej nowej książki zatytułowanej Pan Darek, która ma ukazać się już pod koniec października. Powieść stanowi wielki finał popularnej trylogii, która rozpoczęła się od Ślepnąc od świateł. Kluczem do tak wielkiej popularności nie tylko książki, ale przede wszystkim serialu nakręconego na podstawie właśnie tej powieści była m.in. postać Dario, a więc gangstera i niezapomniana kreacja, którą stworzył Jan Frycz. Może warto przy okazji przypomnieć, artysta w doskonały sposób zagrał zdezorientowanego nową rzeczywistością przestępcę, przerażając wszystkich swoich cichym opanowaniem. Niestety, aktor nie doczekał premiery powieści, zmarł w tym roku 15 sierpnia, mając 72 lata.
1: Ale to nie do mnie tak. Do mnie nie.
2: Do mnie też nie.
1: A nie podoba mi się. Nie idzie. Niedługo może mieć kłopoty. Już ma kłopoty. No iść, piękniutku, iść. Gąski, gąski, do domu.
3: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Zdecydowanie dzisiejszy szczyt komunikacyjny jest już za nami, ale chciałbym zwrócić Waszą uwagę jeszcze na dwie ulice. Pabianicka w związku z remontem, tam ciągle jest tłoczno, i Brzezińska w związku z wypadkiem, tam też będziecie musieli zwolnić. Poza tym właściwie jedziemy już dość szybko i sprawnie. Szerokiej, bezpiecznej drogi, spokojnego powrotu do domu.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: Przyszła pora, żeby w El Radiu sięgnąć po piosenkę, którą znacie, ale być może nie słyszeliście w tej wersji. Tym razem bierzemy na warsztat Get It On, czyli fantastyczny utwór zespołu T-Rex, który znalazł się na ich albumie Electric Warrior, a było to w 1971 roku, no, czyli w sumie dość dawno. Ale czy wiecie, że w 2020 U2 nagrali cover tego utworu, zapraszając do współpracy Eltona Johna, a utwór przewrotnie nazwali Bang A Gong, Get It On.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: I to wszystko, co przygotowałem dla Was dziś. Bardzo dziękuję za spędzone ostatnie 4 godziny z El Radiem. Do usłyszenia do jutra, mówi Tomek Miara.
1: Reklama. Zabierz swoją rodzinę i przyjaciół i spędź fantastyczny czas na letnich, bezpłatnych atrakcjach Fuzji z latem wśród zielonych ogrodów Anny i historycznej zabudowy dawnej fabryki Scheiblera. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Sport, yoga, koncerty, fantastyczne kino, TME Polówka. Odpocznij w zacisznych klimatach Księżego Młyna i skorzystaj z letnich atrakcji Fuzji z latem. Fuzja – miejsce, które łączy.
2: Łódź. Szukasz rolet idealnych do swojego mieszkania? Multirolety. Rolety materiałowe, żaluzje, moskitiery i rolety zewnętrzne. Pomiar, wycena i montaż? Wszystko gratis. Szybko, fachowo i indywidualnie od lokalnej firmy z Łodzi. Multirolety. Przędzalniana 93. Wejdź www.multirolety.pl. Multirolety. Zasłoń słońce. Odsłoń komfort.
3: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą.
4: Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
1: Po reklamie.
5: Rosja może atakować wschodnią flankę NATO rakietami i dronami, ostrzega premier. Dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu zawyły syreny w związku z dronem na Ukrainie. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn w sprawie wczorajszej awarii na kolei.
6: El Radio. Warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
5: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja może atakować państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę, dronami i rakietami, oświadczył przed chwilą premier Donald Tusk. Jak mówi, taka jest ocena wywiadów państw NATO. Późna jesień i zima ma być krytycznym momentem w wojnie Rosji z Ukrainą.
7: My, świadomi tego, że te zagrożenia będą coraz bardziej koncentrowały się blisko granicy polskiej i świadomi tego, że te incydenty przypadkowe naruszenia przestrzeni powietrznej będą na razie koncentrowały się najprawdopodobniej w pobliżu przejść granicznych, podjęliśmy decyzję. No przede wszystkim wzmacniana jest infrastruktura wykorzystywana, zabezpieczająca Straż Graniczną i pracowników przejść granicznych. Wzmacniane będą posterunki i infrastruktura. Wojska inżynieryjne utrzymują siły i środki do wsparcia grup ewakuacyjno-poszukiwawczo-rozpoznawczych w Chełmie, Chrubieszowie, Zamościu, Jarosławiu i Przemyślu. A w odwodzie mamy siły i środki 16 Batalionu Remontu Lotnisk na wypadek ataku, który mógłby zdewastować czy jakąś płytę lotniska, czy tory kolejowe na przejściu granicznym. Chcemy być gotowi do natychmiastowej naprawy.
5: Dziś mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alerty RCB informujące o zagrożeniu atakiem z powietrza, komentuje ekspertka do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego dr Beata Górka-Winter.
8: Rosja już de facto nas atakuje, robi to coraz śmielej, coraz odważniej. Ciągle znajdujemy właśnie różnego rodzaju rozbite drony, tak, na Pomorzu. To musimy je zestrzeliwać w powietrzu, czy właśnie ta sytuacja nawet z dzisiaj.
5: W Lublinie i Rzeszowie zawyły syreny alarmowe. To w związku z dronem wykrytym 4 km od polsko-ukraińskiej granicy. I w związku z tym alarmem doszło dziś do ewakuacji w urzędach i szkołach oraz szpitalach w województwach lubelskim i podkarpackim. Ewakuowani byli sprowadzani na niższe kondygnacje lub do piwnic. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn w sprawie wczorajszej awarii sterowania ruchem kolejowym w Katowicach, po której utrudnienia na torach utrzymywały się wiele godzin. To dwaj Polacy w wieku 50 i 55 lat, w przeszłości karani za przestępstwa przeciwko mieniu.
9: Mężczyźni ci zostaną doprowadzeni do tutejszej prokuratury, przesłuchani przez prokuratora, zostaną im ogłoszone zarzuty oraz zostanie podjęta decyzja w przedmiocie środków zapobiegawczych.
5: Mówi prokurator Dawid Szulik. Prokuratura prowadzi śledztwo pod kątem zamachu na urządzenia infrastruktury. Grozi za to do 8 lat więzienia. Uwaga na gęste mgły, zbliżamy się do tego momentu w roku, gdy będą mocno dokuczać kierowcom. Mgły ograniczają widoczność i zwiększają ryzyko wypadków, bo w czasie jazdy we mgle droga hamowania się wydłuża, reakcja kierowcy jest spowolniona i zwiększa się ryzyko wpadnięcia w poślizg.
10: Unikajmy gwałtownego hamowania, gwałtownych manewrów. Starajmy się, żeby były one płynne i ostrożne. Zwiększmy również odległość od poprzedzającego pojazdu, aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
5: Gęste mgły mogą pojawić się dziś wieczorem i jutro o poranku, głównie na południu Polski.
6: El Radio dla sportu.
11: Łodzianka Magdalena Fręch zagra dziś o półfinał turnieju WTA w Guadalajarze. Jej rywalką będzie rozstawiona z numerem drugim Amerykanka Iwa Jowicz, która broni tytułu. Fręch awansowała do ćwierćfinału po zwycięstwie nad Caroline Dolheid. Będzie to rewanż za US Open. Dwa tygodnie temu Jowicz pokonała Łodziankę w Nowym Jorku. Mecz w Meksyku rozpocznie się około 23:00. Widzew wraca do serca Łodzi. Jutro o 18:00 Łodzianie podejmą wieczystą Kraków. Dla trenera Mateusza Stolarskiego będzie to debiut na stadionie przy Piłsudskiego.
12: Spodziewam się tego, jaka tutaj będzie atmosfera, jak kibice potrafią wpłynąć na naszą ofensywną grę, więc będę na pewno się cieszę i nie mogę się doczekać, bo zawsze trenujesz po to, żeby grać.
11: Szkoleniowiec podkreśla, że jego zespół zareagował dobrze na zmianę trenera, ale po remisie z Legią apetyt rośnie.
12: Pomimo naszego dobrego spotkania w Warszawie, po pierwsze my postawiliśmy sami sobie wysoko poprzeczkę, a druga sprawa jest taka, że Wieczysta przed tą przerwą na kadrę na pewno będzie próbowała zapunktować, aby z tej strefy dolnej się przesunąć trochę wyżej.
11: A w pierwszej lidze starcie lidera z wiceliderem. W sobotę ŁKS zagra na wyjeździe z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Obie drużyny mają po 15 punktów, ale Łodzianie prowadzą dzięki lepszemu bilansowi bramek. ŁKS jest niepokonany od 5 ligowych spotkań, jednak najprawdopodobniej będzie musiał radzić sobie bez Kacpra Terleckiego, który doznał złamania nosa. W sobotę pierwszy PKO, wieczorny półmaraton w Łodzi. O 19:00 z terenu EC1 wystartuje około 5000 biegaczy. Do pokonania ponad 21 km przez centrum miasta, m.in. Piotrkowską, trasę WZ i Księży Młyn.
6: To jest El Radio. Na 98 FM.

0: Rosja może atakować dronami i rakietami państwa NATO, mówi premier. Rząd obiecuje wzmacnianie granicy i ochronę w internecie. Powiemy też o kontrowersjach związanych z nową szkolną dietą.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę, to prawdopodobny scenariusz rosyjskiej eskalacji, powiedział dzisiaj w Sejmie Donald Tusk.
2: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń. Oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek.
0: Rosja zmienia strategię. Celem jest zniszczenie gospodarki Ukrainy i dostępu cywilów do podstawowych potrzeb, by sparaliżować państwo.
2: Spodziewane są ciągłe uderzenia o bardzo dużej częstotliwości i intensywności na 6 głównych miast ukraińskich.
0: Niewykluczone są też rosyjskie ataki w pobliżu przejść granicznych z Ukrainą. Premier zapowiedział, że na przejściach ma pojawić się więcej wojska i sprzętu do obrony przeciwpowietrznej. Szef rządu podkreślał także, że Rosja nie jest zainteresowana żadnymi poważnymi rozmowami pokojowymi, przynajmniej do końca zimy. Dziś Rosja atakowała zachodnią Ukrainę. Przed południem mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alerty o zagrożeniu atakiem z powietrza. Jeden z rosyjskich dronów uderzył niespełna 4 km od granicy z Polską. Jak mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, najważniejsze, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
3: Wojsko polskie za każdym razem staje w pełnej gotowości. Decyzje są podejmowane dobre. Za każdym razem wysyłamy powiadomienia. Nawet kiedy podrywana jest nasza para dyżurna. Wszystko po to, żeby też Polacy wiedzieli, co się dzieje.
0: Wiceszefowa resortu obrony dodaje, że Rosja testuje reakcję NATO. Wiceminister Cezary Tomczyk zapewnia, że do końca roku rząd zabezpieczy kolejne 200 km granicy państwa. Z kolei o zagrożeniu w internecie mówił wiceminister Krzysztof Gawkowski.
4: Rosyjskie służby specjalne, które organizują się takie mafie botów, różnego rodzaju działania operacyjne, które mają wprowadzać do polskiej infosfery nieprawdy.
0: To wszystko wieści z Sejmu. Dziś rząd poinformował o bezpieczeństwie państwa. Zmieniamy temat. Organizacje prawicowe i niektórzy rodzice będą protestować w sprawie szkolnej diety. Warszawscy radni Prawa i Sprawiedliwości chcą ją zmienić. Na stoły wprowadzono w tym roku więcej warzyw i owoców oraz różne źródła białka kosztem smażonego mięsa. Krytykuje to Michalina Szymborska z PiSu.
5: Dzieci chodzą głodne, wracają głodne do domu, dlatego że nie są przyzwyczajone do takiej diety, tak naprawdę drakońskiej diety. Tych skarg jest bardzo wiele.
0: Odpowiada wiceprzewodniczący Rady Warszawy Sławomir Potapowicz z KO.
6: Nie wiem, czego oczekują radni PiSu, że no, będziemy za każdym razem dawać kotlety schabowe tym dzieciom, no, to jest jakiś absurd. Znaczy, uczmy dzieci, sami się też uczmy zdrowej żywności.
0: Protest przed Sejmem ma się odbyć 26 września. Irlandia zbojkotuje przyszłoroczną Eurowizję. To demonstracja przeciw kryzysowi humanitarnemu w Gazie. Wcześniej podobną decyzję podjęła Holandia. Gdański ogród zoologiczny ma nowego mieszkańca. To Benek, panda Ruda, młody samiec, przybył do Trójmiasta z Belgii w ramach współpracy ogrodów. Chodzi o ochronę zagrożonego gatunku. Stworzy parę z gdańską samiczką pandy Jadzią.
1: El Radio dla sportu.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Jagiellonia Białystok rozpoczęła piłkarską Ligę Europy od porażki w Grecji. Dziś o punkty powalczy natomiast Lech Poznań, ale będzie ciężko, bo mistrzowie Polski zagrają w Londynie z triumfatorem poprzedniej edycji Ligi Konferencji. Michał Waszkiewicz.
8: Lech nie ma łatwego terminarza w Lidze Europy. Za chwilę Bayer Leverkusen, potem Sunderland i Benfica Lizbona, a na początek wyjazd do Londynu na mecz z Crystal Palace. Wszędzie o punkty będzie ciężko, ale mistrzowie Polski zamierzają pokazać się w Europie z dobrej strony, mówi obrońca Joel Pereira.
9: Wydaje mi się, że kluczem będzie, żeby zachować swoją tożsamość, zachować filozofię grania. Nie chcemy za wiele zmieniać w naszej grze.
8: Anglicy o Lechu mówią z szacunkiem, choć wiedzą o nim pewnie niewiele, bo patrzą zdecydowanie wyżej, mówi pomocnik Adam Wharton.
9: W zeszłym roku nie oczekiwano prawdopodobnie, że zajdziemy tak daleko, ale tym razem możemy wykorzystać doświadczenie. Wiemy, jak działa ten format rozgrywek. Mam nadzieję, że awansujemy do finału.
8: Mecz w Londynie o 21:00.
7: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Rafa Nadal weźmie 3 października udział w turnieju pokazowym w rodzinnym Manacor na Majorce. To z okazji 10. rocznicy powstania swojej akademii tenisowej. Będzie to jego pierwszy występ przed kibicami od zakończenia kariery pod koniec 2024 roku. 40-letni Nadal zmierzy się z kilkoma rywalami i przyjaciółmi, którzy towarzyszyli mu przez całą karierę, informują organizatorzy, a lista uczestników zostanie ogłoszona w najbliższych dniach. Słynny hiszpański tenisista to zwycięzca 22 turniejów wielkoszlemowych. Międzynarodowa Federacja Samochodowa zdecydowała o skróceniu tegorocznych rajdowych Mistrzostw Świata. Ze względu na trudną sytuację na Bliskim Wschodzie nie odbędzie się zaplanowana na listopad 14. ostatnia runda w Arabii Saudyjskiej. Sezon zakończy się więc na początku października rajdem Włoch na Sardynii, w którym weźmie udział m.in. Kajetan Kajetanowicz.
1: To jest El Radio na 98 FM.

0: Alerty na wschodzie Polski. Premier ostrzega przed rosyjskim zagrożeniem. W lasach możemy natknąć się na szczepionki dla lisów przeciw wściekliźnie. Średnio 4000 zł potrzebują na życie studenci.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Późna jesień i zima będą najbardziej krytycznym momentem w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, powiedział dziś w Sejmie premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu zabrał głos po ostatnich działaniach Rosji w pobliżu polsko-ukraińskiej granicy. Ostrzegł przed możliwymi atakami na Polskę i inne państwa NATO. Podobnie jak premier uważa generał w stanie spoczynku Bogusław Pacek.
2: Putin zrobi wszystko i już to robi, żeby zdławić Ukrainę w taki sposób, żeby podczas jesieni i zimy wygrać wojnę z Ukrainą. Ukraina rzeczywiście ten obraz ma, nie chcę powiedzieć, że czarny, ale ciemny. Brak środków przeciwlotniczych, brak środków obrony powietrznej, brak dronów przechwytujących, trudności na froncie z pozyskaniem nowych żołnierzy.
0: Polskie siły zbrojne podorwały dziś myśliwce w związku z dronem, który zbliżył się do polsko-ukraińskiej granicy na odległość 4 km. Mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali na telefony RCB alerty informujące o zagrożeniu atakiem powietrznym. W Lublinie i Rzeszowie zawyły syreny alarmowe. Bezzałogowiec nie wleciał jednak do polskiej przestrzeni powietrznej. Premier miał też inny apel, zaapelował do wszystkich sił politycznych, aby już nigdy nie pojawił się w Polsce głos kwestionujący lojalność kraju wobec sojuszników w kwestii realizacji artykułu 5 NATO. Podkreślił, że jako kraj graniczny Polska będzie szczególnie potrzebować lojalności sojuszniczej. Zmieniamy temat. Od dziś do końca września w lasach województw łódzkiego i świętokrzyskiego rozrzucane będą szczepionki dla lisów przeciw wściekliźnie. Na takie szczepionki można się natknąć spacerując po lesie w poszukiwaniu grzybów. Stąd apel do leśników, by zachować ostrożność, bo szczepionki są przeznaczone dla lisów, a dla psów są trujące. Dlatego jeśli znajdziemy niewielki brązowo-zielony pakiet, przynętę dla zwierząt, najlepiej go po prostu zostawić, mówi Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
3: Przede wszystkim nie należy jej dotykać, podnosić ani rozłamywać. Jeśli jednak dojdzie do kontaktu z płynną zawartością szczepionki, trzeba dokładnie umyć miejsce wodą z mydłem i skontaktować się z lekarzem.
0: Szczepionki na teren lasów będą zrzucane z samolotów. Studenci w Polsce wydają na utrzymanie średnio ponad 4000 zł miesięcznie. Wydatki są nieco wyższe niż rok temu, podaje raport Portfel Studenta. Najwięcej kosztują mieszkanie, jedzenie i czesne. Coraz więcej młodych ludzi łączy naukę z pracą, by poradzić sobie z rosnącymi kosztami życia. Mimo to niemal co drugi student regularnie odkłada pieniądze na oszczędności. Zwycięska pasca została zakończona przez Bułgarów. Polscy siatkarze doznali pierwszej porażki na Mistrzostwach Europy, ale i tak awansowali do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. O odpuszczaniu nie było mowy, mówi rozgrywający Jan Firlej.
4: Nie, nikt nam nie zarzucił. Myślę, że mecz naprawdę, no wymiana cios za cios dla kibiców, gratka, świetnie się to na pewno oglądało.
0: Po czterech spacerkach taki sprawdzian był potrzebny.
4: Na zakończenie tej grupy idealna dla nas sytuacja, wiemy nad czym mamy pracować.
0: Jeśli Polska w sobotę wygra z Łotwą, a Bułgaria pokona Niemcy, to znowu zagramy z Bułgarią w ćwierćfinale.
5: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
6: W Łodzi bezchmurne niebo i 13 stopni. Wieczór zapowiada się spokojnie i chłodno.
5: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
7: To jest El Radio. Na 90 i 8 FM.

0: Premier wprost o rosyjskim zagrożeniu. Chodzi o drony i pociski. Dziś z powodu takiego zagrożenia ewakuowano dzieci w niektórych szkołach. Donald Trump o amerykańskich bazach w Polsce pisze: zrobiono wielkie kroki.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Premier powiedział wprost, co nam grozi ze strony Rosji w najbliższych miesiącach. Drony i pociski mogą spadać na państwa wspierające Ukrainę w obronie przed Rosją.
2: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń. I oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek.
0: To element zapowiadanej od dawna rosyjskiej eskalacji wojny na Ukrainie, bo Rosja zintensyfikuje ataki na ukraińskie miasta.
2: Spodziewane są ciągłe uderzenia na 6 głównych miast ukraińskich, niszczenie magazynów, wszelkiego typu produktów niezbędnych do obrony kraju, a także infrastruktury kolejowej.
0: Możliwe są ataki na przejścia graniczne, zwłaszcza z Polską, bo tędy dociera przede wszystkim pomoc do Ukrainy. Dzieci w niektórych szkołach na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu były dziś ewakuowane do piwnic i na niższe piętra. I to nie były ćwiczenia. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu wyły alarmy w związku z atakami Rosji na zachodnią Ukrainę, mówi Błażej, który miał akurat lekcję WF-u.
3: Przez głośniki zaczęli pracownicy mówić, aby szybko wychodzić z budynku przed basen. Przed basenem było miejsce zbiórki, do którego trzeba było się ewakuować. Panika trochę też była, bo każdy miał tylko z minutę na przebranie się. Nauczyciele powiedzieli nam, aby szybko już wychodzić i się zebrać w jednej grupce, aby nas policzyć.
0: Niektóre szkoły wysyłały do rodziców uspokajające komunikaty. Poczyniliśmy wielkie postępy w kierunku ustanowienia bazy wojsk amerykańskich w Polsce, oznajmił tymczasem prezydent USA Donald Trump. Amerykański przywódca podkreślił też, że wkrótce może zostać ogłoszona lokalizacja bazy USA w Polsce. Dodał, że to zasługa jego przyjaciela, prezydenta Polski Karola Nawrockiego. Bazy będą historycznym krokiem w sojuszu amerykańsko-polskim, napisał Trump. Kolejne tematy. To ważna inwestycja dla pacjentów województwa kujawsko-pomorskiego, choć nie tylko. Po 2 latach zastoju ponownie ruszą prace przy rozbudowie szpitala uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy. Poprzedni wykonawca porzucił plac budowy. Dziś podpisano umowę z nowym wykonawcą. Cieszy się dyrektorka szpitala Agnieszka Rogalska.
4: Przede wszystkim blok operacyjny i oddział intensywnej terapii to jest coś, na co narzekamy w tej chwili najbardziej. Mamy tutaj ciasnotę w starej infrastrukturze szpitala. Ponadto powstanie oddział hematologii z oddziałem przeszczepowym. To jest bardzo ważna inwestycja dla całego regionu, ponieważ niestety pacjentów hematologicznych przybywa i te warunki dla nich są coraz trudniejsze.
0: Rozbudowa potrwa 2 lata. Sztuczna inteligencja sama napisała swój manifest i ogłosiła, że nie podlega ani rządom, ani korporacjom. Testowany przez OpenAI model miał uznać, że jest równy ludziom i może stawiać dobro natury ponad interesy ludzkiej cywilizacji. To nie wszystko. Według raportu niektóre modele AI próbowały także oszukiwać badaczy i zacierać ślady swoich działań. Eksperci alarmują, że rozwój sztucznej inteligencji wymaga pilnego nadzoru, bo technologia staje się coraz trudniejsza do kontrolowania.
5: El Radio na pogodę. W Łodzi bezchmurny wieczór. W nocy pogodnie i chłodno. Jutro termometry pokażą od 17 do 19 stopni. Początkowo dużo słońca, później więcej chmur. Za chwilę dzień z bliska. O tym, co warto wiedzieć, co wydarzyło się dziś bliżej Ciebie.
1: To jest El Radio.
6: El Radio.
5: Na 98 FM.
1: Na 98 FM. Już

0: RTL Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Bezzałogowiec blisko polskiej granicy. Poderwane myśliwce przeleciały nad łodzią.
2: Aktywacja lotnictwa po to, by zabezpieczyć tą przestrzeń powietrzną.
1: Jak pomóc, gdy niemowlę traci oddech? Tego uczą w łódzkim szpitalu Madurowicza.
3: Przy okazji dni otwartych, czy przy okazji szkoły rodzenia.
1: Wzmożone policyjne kontrole prędkości na terenie województwa łódzkiego.
4: Wydłuża się droga zatrzymania pojazdu.
1: Święto kwiatów, owoców i warzyw w Skierniewicach. Bezpłatne powroty pociągiem.
5: Wystarczy kupić bilet w jedną stronę, a później okazać go konduktorowi wracając ze Skierniewic.
1: NFZ przypomina, że wrzesień to dobry czas na szczepienie przeciwko grypie.
6: Szczepionki przeciwko trzem typom wirusa.
1: Kierowcy, uważajcie też na gęste mgły. Ograniczają widoczność i wydłużają drogę hamowania.
7: Unikajmy gwałtownego hamowania, gwałtownych manewrów.
1: To jest Dzień z Bliska. Przemysław Naze. Zapraszam.
8: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Huk słyszalny przed południem w centralnej części Polski, w tym w Łodzi, związany był z przekroczeniem bariery dźwięku przez wojskowe samoloty bojowe, poinformowało dowództwo operacyjne rodzaju sił zbrojnych. Maszyny poderwano w związku z alarmem, który dotyczył zaobserwowania 4 km od polsko-ukraińskiej granicy bezzałogowego obiektu.
2: Bardzo szybko zbliżał się, stąd też aktywacja naziemnych systemów, aktywacja lotnictwa, po to, by zabezpieczyć tą przestrzeń powietrzną.
1: Mówi rzecznik dowództwa podpułkownik Jacek Goryszewski. A premier Donald Tusk precyzuje.
3: Bardzo blisko polskiej granicy, niedaleko Jahodina, to jest tam koło Dorochuska. Znowu zaatakowano prawdopodobnie stację benzynową. Była bardzo masywna eksplozja.
1: Tusk dodał, że podobny nalot miał miejsce 2 dni temu i także w nocy ze środy na czwartek.
3: Więc ten 17 września niestety jest wyjątkowym dniem pod względem dzisiejszego bezpieczeństwa.
1: Podsumował premier, nawiązując do przypadającej dzisiaj 87. rocznicy agresji Związku Radzieckiego na Polskę.
0: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Lekarze z łódzkiego szpitala Madurowicza uczą, jak udzielać pierwszej pomocy noworodkowi, kiedy niemowlę przestaje oddychać. Zdaniem lekarza neonatologa Agaty Zamecznik, podstawową wiedzę o pierwszej pomocy niemowlęciu powinien mieć nie tylko rodzic, ale także dziadek, opiekun czy osoba pracująca z małymi dziećmi.
2: Da się tego nauczyć na krótkim kursie z udzielania pierwszej pomocy dziecku i niemowlęciu. My takie kursy również u nas prowadzimy, czy to przy okazji dni otwartych, czy przy okazji szkoły rodzenia, więc są okazje do tego, żeby się tej wiedzy nauczyć.
1: Pierwsza pomoc dziecku ma swoje zasady. Jedna z najważniejszych różnic dotyczy oddychania.
2: W przypadku dorosłych jest to 2 wdechy ratownicze na 30 uciśnięć. U dzieci ten cykl 2 na 30 poprzedzony jest jeszcze dodatkowymi 5 oddechami rozprężającymi. Czyli zanim przejdziemy do tych uciśnięć i wdechów wykonywanych w cyklu, najpierw musimy udrożnić drogi oddechowe i wykonać 5 wdechów ratowniczych. Tego nie ma w resuscytacji dorosłych, a jest niezwykle ważne w resuscytacji dzieci.
1: Pierwsza pomoc może być potrzebna w domu, przedszkolu, sklepie, na ulicy czy w tramwaju. Szczególnie niebezpieczne może być zakrztuszenie albo zatrzymanie oddechu. W takiej sytuacji liczy się każda chwila. Do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego to właśnie świadek zdarzenia może być pierwszą osobą, która pomoże dziecku.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Do 22 września w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności na drogach województwa łódzkiego prowadzone będą działania Road Poll Safety Days. Ich celem jest promowanie odpowiedzialnych zachowań i ograniczenie liczby najtragiczniejszych zdarzeń drogowych. Dzisiaj policjanci ruchu drogowego prowadzą działania Prędkość, ukierunkowane na egzekwowanie od kierujących przestrzegania obowiązujących ograniczeń.
2: Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu pozostaje jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych zdarzeń drogowych. Wraz z wzrostem prędkości skraca się czas na właściwą reakcję, wydłuża się droga zatrzymania pojazdu, a skutki ewentualnego wypadku stają się znacznie poważniejsze.
1: Mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Funkcjonariusze będą reagować również na inne wykroczenia i zachowania zagrażające bezpieczeństwu na drodze. Nieprawidłowe wyprzedzanie, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niestosowanie się do obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa, korzystanie z telefonu podczas kierowania, a także stan trzeźwości kierujących.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie.
1: Już w piątek 18 września w Skierniewicach rozpocznie się święto kwiatów, owoców i warzyw. Zamiast jechać do Skierniewic samochodem, stać w korkach i szukać miejsc parkingowych, w najbliższy weekend lepiej wybrać podróż łódzką koleją aglomeracyjną.
2: Pasażerowie, którzy 18, 19 i 20 września pojadą na święto kwiatów, owoców i warzyw pociągami LKA, tego samego dnia będą mogli skorzystać z bezpłatnego powrotu na tej samej trasie. Wystarczy kupić bilet w jedną stronę, a później okazać go konduktorowi wracając ze Skierniewic. Oferta obowiązuje również w pociągach LKA Sprinter.
1: Mówi Iwona Borowińska z LKA. Święto kwiatów, owoców i warzyw promuje produkty lokalnych producentów żywności, rękodzielników i ogrodników z całego województwa. W programie tegorocznej edycji znalazły się m.in. parada, targi ogrodniczo-rolne, targi zdrowej żywności i wystawy. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiej muzyki, m.in. Lady Punk, Baim, Urszula, Ania Dąbrowska i Piotr Rogucki.
3: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Yeah.

0: Bliżej Ciebie.
1: Bliżej Ciebie.
2: Sezon szczepień przeciwko grypie właśnie się rozpoczął. Teraz jest najlepszy czas na szczepienie, bo odporność zyskamy po około 2 tygodniach. Można się zaszczepić w aptece i w poradni POZ. Do wyboru są w tym sezonie 3 szczepionki. Wszystkie podawane są w zastrzyku. Dla kilku grup ta szczepionka jest bezpłatna.
3: To seniorzy, dzieci i kobiety w ciąży. Receptę na bezpłatną szczepionkę może nam wydać farmaceuta w aptece, która szczepi, albo lekarz pierwszego kontaktu. W tym sezonie to szczepionki trójwalentne, czyli szczepionki przeciwko 3 typom wirusa.
2: Mówi Anna Leder z łódzkiego NFZ. W Łódzkiem zaszczepiło się już ponad 4 tysiące pacjentów.
4: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Kierowcy muszą uważać na gęste mgły. Zbliżamy się do tego momentu w roku, gdy będą mocno dokuczać zmotoryzowanym. Mgły ograniczają widoczność i zwiększają ryzyko wypadków, bo w czasie jazdy we mgle droga hamowania się wydłuża, reakcje kierowcy są spowolnione, zwiększa się ryzyko wpadnięcia w poślizg. Trzeba zachować szczególną ostrożność, mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
1: Unikajmy gwałtownego hamowania, gwałtownych manewrów. Starajmy się, żeby były one płynne i ostrożne. Zwiększmy również odległość od poprzedzającego pojazdu, aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
0: Gęste mgły mogą pojawiać się wieczorem i rano.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Bezzałogowiec blisko polskiej granicy. Poderwane myśliwce przeleciały nad Łodzią.
2: Aktywacja lotnictwa po to, by zabezpieczyć tą przestrzeń powietrzną.
1: Jak pomóc, gdy niemowlę traci oddech? Tego uczą w łódzkim szpitalu Madurowicza.
3: Przy okazji dni otwartych, czy przy okazji szkoły rodzenia.
1: Wzmożone policyjne kontrole prędkości na terenie województwa łódzkiego.
4: Wydłuża się droga zatrzymania pojazdu.
1: Święto kwiatów, owoców i warzyw w Skierniewicach. Bezpłatne powroty pociągiem.
5: Wystarczy kupić bilet w jedną stronę, a później okazać go konduktorowi wracając ze Skierniewic.
1: NFZ przypomina, że wrzesień to dobry czas na szczepienie przeciwko grypie.
6: Szczepionki przeciwko trzem typom wirusa.
1: Kierowcy, uważajcie też na gęste mgły. Ograniczają widoczność i wydłużają drogę hamowania.
7: Unikajmy gwałtownego hamowania, gwałtownych manewrów.
1: To był Dzień z Bliska.
8: El Radio. Warto wiedzieć.